0: Po incydencie z rakietą sojusznicy deklarują pomoc, a rządzący ulepszenie procedur. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia, śmiertelnie potrącił 9-latka w Kuźnicy Starej. W raporcie Podkarpacie leśnicy podpowiadają, co zrobić, gdy spotkamy niedźwiedzia.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Śledczy w akcji, sojusznicy deklarują pomoc, a rządzący ulepszenie procedur. To wszystko po incydencie z rakietą na Lubelszczyźnie. Wieczorem prokuratorzy zakończyli swoje czynności w Tarnawie Kolonii. To tam spadła rosyjska rakieta CH-101. Lej po pocisku został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Nikt nie został ranny. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Rakieta wtargnęła w naszą przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku Rosji na Ukrainę. Pocisk, jak już wiadomo, był uzbrojony. Gdyby nie spadł, zostałby zestrzelony, tak zapewniali wojskowi. Część mieszkańców obudził potężny huk, innych syreny alarmowe.
3: Nie wiadomo było, czy to nie był próbny.
4: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy.
2: SMS-ów od RCB nie było, ale system zadziałał, zapewniają rządzący. Reakcja państwa zostanie jednak dokładnie zbadana. Zapowiedział to premier Donald Tusk. Procedury mają zostać udoskonalone.
5: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS do ludzi uspokajający.
2: Incydent badają śledczy i służby. MSZ zapowiada też kroki dyplomatyczne po ustaleniu wszystkich szczegółów.
0: USA stanowczo stoją po stronie Polski po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Tom Rose i dodał, że każde naruszenie terytorium sojusznika Waszyngton traktuje bardzo poważnie. Podobne sygnały płyną z innych krajów Zachodu oraz centrali NATO.
1: To jest raport.
0: Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia. W samochodzie były narkotyki. Takie są ustalenia policji.

0: kierowcy i jego pasażerów. Rząd Hiszpanii zamyka przejście graniczne z Marokiem w Melili. To po próbie masowego przekroczenia go przez migrantów, poinformowały władze. Do niekontrolowanego sforsowania granicy doszło wczoraj około 22. Trwało to także w nocy z czwartku na piątek. W związku z kryzysem rząd w Madrycie wysłał wojsko, a dziś na miejsce uda się premier Pedro Sanchez.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jeśli wybieracie się w Bieszczady i spotkacie niedźwiedzia, zgłoście to służbom, przypominają leśnicy z Podkarpacia. Od połowy czerwca w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie działa specjalny numer alarmowy. Do tej pory wpłynęło wiele zgłoszeń, jednak tylko kilka wymagało interwencji.
2: Dwie tego typu sytuacje z miejscowości Liszna, gdzie nasza grupa interwencyjna była na miejscu, interweniowała. Natomiast pozostałe przypadki to zazwyczaj informacje, które nie zagrażały w żaden sposób, niemniej jednak niepokoiły mieszkańców.
0: Mówił Łukasz Lis, rzecznik rzeszowskiego RDOŚ-u.
3: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
4: Pogoda. Syn marnotrawny wrócił.
5: Ale matka za to wyjechała na ten szatański festiwal do Jerzego. Proszę Państwa, dzisiaj mamy lato. No wróciłem z urlopu.
6: Jest lato.
5: Z nad jeziora, więc można w końcu wskoczyć w krótkie spodenki. Jest lato, jest gorąco. No może nad morzem nie do końca, bo 22 w Koszalinie, 26 w Trójmieście, ale już Szczecin wita się z 29. Olsztyn podobnie, a w Bydgoszczy i wszystko co poniżej Bydgoszczy na mapie dzisiaj z trójką z przodu. Najcieplej w okolicach Warszawy i Rzeszowa. Tutaj nawet do stopni 36.
6: A już mnie wkurzają te upały.
3: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
7: 6 na 9.
8: 6 na 9.
7: Dziennikarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
6: Paragony grozy, bo dzisiaj wolne wnioski w Giżycku i na Mazurach były?
5: A jakże, proszę Państwa, wszystko było wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. Aniu Kruszyńska, co u Ciebie?
0: Medyczny cud na Śląsku. Lekarze całkowicie przebudowali serce dziecku.
6: To ładne. Drodzy Państwo, dzisiaj piątek, będziemy mieli dla Państwa także fajne nagrody. Warto słuchać, zrobić głośniej.

0: Proszę, proszę, do roboty.
1: Proszę Państwa, dzień dobry, to jest piątek, 31 dzień lipca. Dzisiaj celebrujemy Dzień Skarbowości, czyli zupełnie nie nasze święto, chociaż akurat zaraz wypłata spłynie, będzie można popłacić rachunki.
2: Jak się przyczepią, to będzie i nasze święto.
1: Proszę Państwa, cię wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. Można sucharkować, można na poważnie, może kogoś ostatnio zaniepokoiła sytuacja w kraju, może ktoś chce ponarzekać na alerty RCB, a może po prostu ktoś już się pakuje na weekend i sayonara.
2: Tak jest, to prawda, jest robot kolejkowy Ewa, jest robot z mikro... Przepraszam, jest nasza Ewa z mikrofonem, która wyskoczyła na miasto i zapytała.
3: Zbieram wolne wnioski. Dziś mnie wkurzyło to, że wybuchnęła na mnie kola, no bo tam było za dużo mentosów.
4: A skąd te mentosy wzięły się w coli?
3: No bo najpierw mieliśmy taki eksperyment, ale potem po prostu zapomniałem ich wyjąć. Wtedy kola nie poleciała, a potem we mnie poleciała. I mam całe teraz mokre włosy.
1: To jaki w ogóle chemik i fizyk, wiem.
2: Wiesz, 1000 razy widziałem ten eksperyment i nigdy się nie odważyłem. Nie wiem, co było powodem tego, że się bałem wrzucić tam właśnie te takie pastylki do tej takiej...
1: Ja widziałem kiedyś eksperymenty pod szkołą, koledzy lobili i tam była saletra. I ona wybuchała.
2: Tak było?
1: No i panowie, bo mi wybuchnęła w rękach, bo ona tam była, nie wiem jak się tam znalazła.
2: Sama wlazła.
1: Przyszła i wyszła i wybuchnęła. Agnieszka do nas pisze, że jeszcze sprostowanie, we Wrocławiu padał na przykład dzisiaj deszcz.
2: No to bardzo zazdrościmy wszystkim tym, którzy dzisiaj we Wrocławiu, bo taka odrobinka deszczu na pewno by się przydała, żeby schłodzić te rozpalone głowy. I nie tylko piątek mamy, drodzy Państwo. Wolne wnioski, messengerski rok do Waszej dyspozycji.
5: 6 na 9 w SROK. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: No i fucha Aśki spada na nas. Po kolei, proszę pana.
1: Trudno co robić. Bear McCreary i Slash, Duff McKagan, Chad Smith, Brandon McCreary i Cool Kids w SROK.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.
4: ESC Rock.
5: Gramy dla was najlepsze.

0: A ja za chwilę jadę, jadę już generalnie do pracy trochę wcześniej, bo planuję się stamtąd trochę wcześniej urwać. Co prawda jeszcze o tym kierowniku nie wie, ale się dowie, jak będę wychodził. I co? I weekendzik, jadę po małżon, ta została na weekend, daleko. Trzeba przyjść do domu. Pozdrawiam.
1: Zauważyłem pewną prawidłowość. Jadę do pracy trochę wcześniej, żeby się wyrwać.
2: Jadę po małżonkę.
1: Nie było tak?
3: Ale z drugiej strony, mam nadzieję, że szef nas słucha, żeby mógł się przygotować, a nie potem z nieraska zobaczy, że ktoś trzaska drzwiami i będzie się zastanawiał, kto z załogi został.
1: Znaczy, mówimy o naszym szefie. Drogi nasz szefie, gdyby coś, to my dzisiaj też trzaśniemy drzwiami najszybciej, jak to jest możliwe.
3: Obrotowymi, oczywiście, że tak. Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski, jak zawsze każdy może w każdej sprawie. Chwalcie się, żalcie, po to tutaj jesteśmy.
4: Cześć, cześć, w temacie dnia. Ja to bym chciała zobaczyć liczby, które wygrają w jakiejś kumulacji Eurojackpot. O, tak na przykład.
1: No to by się przydało. Teraz wakacyjny budżet faktycznie troszkę ucierpiał. Parę groszy dodatkowych.
3: Podobno Siętara już wysłała wszystkie kupony i to już jest zarezerwowane. Mhm.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: urlopie wrócił do roboty, ale sił wystarczyło na 30 minut i zniknął. Ale pojawia się Anna Kruszyńska, czyli raport Westerog. Już teraz zapraszamy.
1: SK Rock. Raport.
2: Alarm powietrzny nad Rumunią. Radary wykryły grupę celów powietrznych w pobliżu granicy z Ukrainą, poinformowało Ministerstwo Obrony. W reakcji poderwano dwa myśliwce F-16, aby monitorować sytuację. Ogłoszony został alarm dla ludności okręgu Tulcza.
1: To jest raport.
2: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku na terenie żwirowni w powiecie brzeskim. Nie żyje 40-letni mężczyzna. Wczoraj po południu wjechał samochodem do zbiornika wodnego w miejscowości Rylowa. Mimo starań ratowników i specjalistycznej grupy wodno-nurkowej życia mężczyzny nie udało się uratować.
3: Strażacy nurkowie wydobyli mężczyznę z kabiny pojazdu na brzeg. Niestety ratownicy medyczni obecni na miejscu stwierdzili zgon około 40-letniego mężczyzny.
2: Relacjonował rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Bardzo sucho na polach i wystarczy dosłownie jedna iskra, żeby ogień szybko objął zboże. Strażacy apelują do rolników o ostrożność podczas żniw.
4: Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić stan techniczny maszyn rolniczych, usuwać z nich nagromadzone zanieczyszczenia oraz wyposażyć je w sprawne gaśnice.
2: Mówi Noemi Biel ze Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
1: SK Rock Sport.
2: Raków i GKS grają dalej. Polskie kluby awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zespół z Częstochowy wygrał w rewanżu z Walettą aż 4-0. W całym dwumeczu było 7-1. Z kolei GKS Katowice pokonał u siebie Żilinę 3-1 i odrobił z nawiązką gola straty z ubiegłego tygodnia.
5: I wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania jako GKS Katowice. Z tego powodu bardzo jestem zadowolony.
2: Mówił trener GKS-u Rafał Górek. W kolejnej rundzie Raków zagra ze szwedzkim Hammarby, a GKS zmierzy się z Hapoelem Tel Awiw z Izraela. I jeszcze Waszyngton. Magdalena Fręch przegrała z najwyżej rozstawioną Amerykanką Jessica Pegulą 6-3-3-6-0-6. Była to druga runda tenisowego turnieju WTA 500 na twardych kordach. W poniedziałek w pierwszej rundzie imprezy w stolicy USA odpadła Magdalinet, która uległa Kanadyjce Fernandez 1-6-4-6.
6: Olszewski, Góralski, 6 na

0: parę dni człowiek się z człowiekiem nie widział, dogadać się ciężko, naprawdę. Def Leppard za nami muzycznie na antenie Eski Rock. Co tam przygotowałeś?
1: Słuchaj, mam taką ciekawostkę, której Asia Żyntarska by się nie powstydziła i chyba jej opowiemy, jak wróci, ale to jest naprawdę interesujące. Zaintrygowało mnie, kiedy dotarłem do tego w internecie. No. Na lotnisku w Modlinie, czyli koło Warszawy, od 5 lat na parkingu stoi niebieska Alfa Romeo. Mhm. Samochód zarejestrowany jest w Wielkiej Brytanii, no i cały czas ten rachunek parkingowy tam rośnie.
0: Bije.
1: No bo auto stoi. Więc podobno już rachunek za parkowanie przewyższa wartość auta. Zgodnie z cennikiem operatora parkingu, pierwsza doba parkowania kosztuje 8 dych. Mhm. Każda następna 25. Więc aktualny rachunek za parkowanie wynosi 46 tysięcy złotych.
0: Ale zobacz, mnie zastanawia w tej historii jeszcze drugi jakby strona medalu, no bo samochód stoi 5 lat, jak powiedziałeś.
1: No, nieruszany.
0: Byłeś na lotnisku pewnie nieraz.
1: No był.
0: Zostaw na 5 minut walizkę, to za moment. Antyterroryści, gleba, wiesz, ręce skute do tyłu, pan zakłada rękawiczki, kontrola osobista.
2: To nie było przyjemne.
3: 6 na 9 w SC Rock.
4: Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
6: Reklama.
5: SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Dzisiaj taki dzień, że można wszystko, a nawet jeszcze więcej. Pan Adam przypomina, że w piątki można sucharkować. No i cytuję, witam nieśmieszny żart. Co mówi Japończyk, patrząc na szkiełko w telewizorze?
1: A to ja Shiba.
0: No dawno nie słyszeliśmy.
1: Tak.
0: Czekamy na więcej. Koshi Mazaki też damy jakby co.
1: Suzuki! Ale podobało mi się to, co powiedziałeś, że dzisiaj jest piątek i dzisiaj można nawet więcej niż zwykle.
0: Dokładnie tak.
1: Tak, pójdę do domu wieczorem, przypomnę żonie o tym. Drodzy Państwo, suchary też mile widziane.
2: A wiecie, co mówi szczerbaty tancerz, jak zje zajebisty obiad? Paso doble, paso doble.
0: Tak, wiedziałem, że na Państwa można liczyć.
1: Jeszcze na tym poziomie? Proszę bardzo.
3: Chłopak do dziewczyny. Kochanie, idziesz ze mną na siłownię? A co, myślisz, że jestem gruba? No dobra, jak nie chcesz, to nie musisz iść. I co jeszcze, może jestem leniwa? No dobra, no nie musisz iść. A ciekawe, czemu tak bardzo ty chcesz iść sam na tą siłownię?
0: Trochę śmieszne, trochę smutne, co?
1: Jakby pan był u mnie w domu.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: A wiesz, że jak była tutaj Asia Ziętarska, to nie żartowałem sobie z mojej żony, a przy tobie jakiś taki diabeł we mnie włazi od razu.
1: No widzisz? O, nie dziękuję.
0: Prawdopodobnie. Dziękuję.
2: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Katie Price straciła już rachubę po operacjach plastycznych. Może miała ich 30 albo 40. Jak wyglądała kiedyś? Pyta Pudelek. Nie wiem, jak wyglądała kiedyś, ale na pewno inaczej niż dzisiaj.
0: A jak wygląda dzisiaj, to też jest problem, bo ja też nie wiem. Drodzy Państwo, wyglądają na 20 lat, a mają ponad 60. Lu Song Xian i Mai Jing twierdzą, że to dzięki bezdzietności oraz diecie. Ja dzięki dzieciom, mając 30, wyglądałem na 60.
1: Dzyń, dzyń, dzyń. Słuchaj, koroskop jeszcze mam dla ciebie szybciutko, bo ty jesteś wodnik,
0: tak,
1: nie? I zobacz, ostatnio twój nastrój był gorszy, a ty czułeś, że wszystko dobre, co spotkało cię ostatnio, właśnie się kończy. Ale teraz nastąpi koniec tych problemów i to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I zupełnie przypadkiem ostatnio prowadziłeś program z Asią, miałeś nastrój gorszy i dzisiaj za dotknięciem czarodziejskiej różdżki jest lepszy.
0: Dziękuję ci.
2: Jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
0: naprawdę?
4: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
3: Łukasz Bąk.
5: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową. Autopromocja. Reklama.
7: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
7: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
7: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama. Eska Rock. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Eskarok.
1: Dziś oględziny szczątków rakiety. Śledczy prowadzą działania na Lubelszczyźnie. Zarzuty dla 54-latka z Bydgoszczy nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Serce Mikołaja całkowicie przebudowane w raporcie Medyczny Cud na Śląsku.
2: Eskarok. Raport.
1: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Śledczy będą dziś badać szczątki rakiety, która wczoraj spadła na pole na Lubelszczyźnie. W dochodzenie włącza się też Ukraina. Prokuratorzy zakończyli już oględziny miejsca upadku pocisku w Tarnawie Kolonii. Polska otrzymuje też deklarację wsparcia i solidarności od sojuszników z NATO oraz państw Zachodu. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
3: Na miejscu zakończyły się już oględziny terenu, gdzie odnaleziono liczne fragmenty rakiety, w tym elementy napędu. Teraz śledczy przenoszą pracę do żandarmerii wojskowej, gdzie zabezpieczone szczątki zostaną dokładnie zbadane. W identyfikacji pocisku pomoże ekspert z Ukrainy, a Ukraińcy znają bardzo dobrze ten typ uzbrojenia, mówi dr Aleksander Olech z portalu Defense24.
4: Rosja korzysta z takiego typu uzbrojenia od miesięcy, od lat. Oni ostrzeliwują tymi pociskami Ukrainy od lat.
3: Premier Donald Tusk poinformował, że zainteresowanie udziałem w postępowaniu wyraziły także Stany Zjednoczone, a dowództwo NATO pozostaje w stałym kontakcie z polskimi władzami po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
2: To jest raport.
1: Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Kilka godzin później był już w rękach służb. 54-latek z Bydgoszczy usłyszał zarzuty. Wpis nawołujący do zbrodni opublikował na jednym z portali społecznościowych. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Wpis w internecie wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna korzystał z konta założonego na fałszywe dane. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty.
6: Popełnienie przestępstwa jest to czyn polegający na opublikowaniu wpisu, który zawierał publiczne wezwanie do zabijania funkcjonariuszy policji i członków ich rodzin.
5: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Krótko po opublikowaniu wpisu mężczyzna trafił w ręce funkcjonariuszy.
6: Przeprowadzono przeszukanie, w trakcie którego zabezpieczono 3 telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM.
5: 54-latek został objęty policyjnym dozorem.
1: Był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Grozi mu do 3 lat więzienia. Teraz medyczny cud na Śląsku. Lekarze z Katowic całkowicie przebudowali serce małemu Mikołajowi. Chłopczyk urodził się ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. 3 miesiące temu przeszedł w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka operację Reverse Double Switch, połączoną z rekonstrukcją.

0: Różowiutki. I nie widać po nim naprawdę, że mówię, że pamiątka ta rana tutaj, o, to będzie miał do końca życia.
1: Całkowita przebudowa niemal całego serca sprawiła, że 2,5-letni Mikołaj dziś może funkcjonować jak zdrowe dziecko.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 37 stopni w cieniu i czerwony alert. Są ostrzeżenia IMGW przed upałami dla całego kraju. Pytamy mieszkańców Zielonej Góry, jak sobie radzą z żarem lejącym się z nieba.
3: Za gorąco trochę przeszkadza ten upał, także myślę, że powinno być, chociaż wiatr powinien być.
4: Dobrze siedzieć w chłodnym miejscu, w cieniu, bo to jednak no, zagraża te słoneczko troszeczkę. Ale też baseny są do dyspozycji, tak ja mam teraz urlop, no to jest coś pięknego.
5: Lepiej powinno być gorąco, bo zima przyjdzie, to dopiero będzie.
6: Nie jest aż tak krytycznie, bo jest wilgotność powietrza jest inna. No co robię? Ja pracuję. Mam działalność gospodarczą i nie patrzę na upały, nie? Tylko wcześniej fajran robię, nie?
1: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiała Klaudia Mazurek.
7: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
8: Pogoda. Ale powiem ci, że ostatnio miałem taką przygodę, wylądowałem na chwilę w szpitalu. Mhm. Tam też kryty basen. Wszystko było.
9: Ale był kryty, naprawdę?
8: No jak wsunąłeś pod łóżko, to kryty.
9: To wtedy kołdrą.
8: Jak wysunąłeś, to odkryty. Proszę Państwa, nie życzę nikomu, życzymy wszystkim zdrówka, no i uważajcie na siebie, bo dzisiaj rzeczywiście nad morzem rzeczywiście ta pogoda taka jeszcze spokojna. 26, 29 w okolicach Trójmiasta, no ale wszystko co poniżej Poznania i Bydgoszczy już dzisiaj z 30 przynajmniej, bo najcieplej w Warszawie do stopni 36, 33 w Łodzi, 35 w Katowicach, 36 również w Rzeszowie i w Lublinie.
9: Tak jest, korzystajcie z porady pana z raportu, że jak jest ciepło, to wcześniej robi fajrant.
7: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
10: 6 na 9. Zientarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
9: Wolne wnioski, żartować można dzisiaj.
8: Proszę Państwa, można też brać udział w konkursie. Karnety na rokowiznę w Poznaniu. Wystarczy, że z okazji Dnia Skarbowości przekonacie nas w sposób oszczędny.
9: Ale to szybko poszło. Co w raportach?
11: U mnie dziś bardzo wysoka temperatura. W raportach będzie apel GoProwców.
8: Wysoka temperatura, tak jak u Skolima.
9: Pijana.

0: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: Eska Rock.

0: Już teraz wiemy, drodzy Państwo, 12 minut po godzinie 7, to jest piątek, to są wolne wnioski. Dzisiaj można i słucharzyć, i można nas, nie wiem, zaczepić na przykład.
1: Zajrzeliśmy tutaj z redaktorem Olszewskim do horoskopu. Mhm. Tam pojawiło się hasło, że wszystko się zmienia za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i Państwo nagle macie jakieś uwagi do tego.
2: Panowie, ja nie wiem, jakimi tam różdżkami operujecie w studio, o czym my nie, czego my nie widzimy, ale jedno jest pewne, co się wydarzyło w SC-ROK, zostaje w SC-ROK. Miłego, pozdrawiam.
0: Będzie miło.
1: Pozdrawiam, już jest miło.
0: Bardzo miło. No to jeszcze, drodzy Państwo, w temacie operowania różdżkami, coś o zboczeńcu?
3: No dobrze, to ja też mam kawał. Idzie starsza pani przez las, stwierdziła, że skróci sobie drogę, wraca do domu i nagle napada na nią taki zboczeniec. Widzi, że ma długi płaszcz aż do dołu i nagle odsłania się. Ta starsza pani tak patrzy i mówi, kurczę, jajek zapomniałam kupić. Pozdrawiam.
1: No przynajmniej się przypomniało. Proszę Państwa, wiele osób sygnalizuje, że wcześniej jedzie do pracy, ale mamy poradę dla tych, którym bardzo się nie chce.
4: Porada dnia. Nie będziesz miał złego dnia w pracy, jeśli po prostu tam nie pójdziesz.
5: SK-ROK. Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: Nie dziękujcie.
1: Wujkowie, dobre rady są pogotowiu. Billy Morrison, czyli człowiek, który gra na gitarze w formacji Billy Idol, i Dexter Holland to ten człowiek, który jest Państwu na pewno dobrze znany z formacji The Offspring z utworem Never Gonna Change.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
0: Reklama.

0: Niby półsłówkiem, niby półgębkiem, ale jednak konkurs pojawił się i zaistniał na antenie Eski Rok. Przypomnij, Wojtku.
1: Tak jest, proszę Państwa, przypominamy, że dzisiaj celebrujemy Dzień Skarbowości, a na stole leżą podwójne karnety na festiwal Rokowizna w Poznaniu. No i poprosiliśmy, żeby z okazji Dnia Skarbowości przekonali nas Państwo w sposób oszczędny.
0: Oszczędny, rozumiecie Państwo. Chodzi o to, żeby było szybko i krótko.
2: Prośbuję ja Was, panowie prowadzący, prośbuję o bilety. Nie dla siebie, lecz dla szwagra. Aha. Niech pojedzie chłop, on tak lubi festiwale. Pozdrawiam.
0: No właśnie, ciekawe, kogo szwagier zabierze za sobą. Sprawdźmy jeszcze tutaj.
3: Jeśli dostanę od Was bilety, to obiecuję, do końca roku nie założę skarpet do sandałów.
1: No, a, to nie. No, to nie.
4: Dzień dobry, ja w sprawie konkursu. Ekonomicznie Was przekonać do biletów. Mam nadzieję, że właśnie Was przekonałem.
0: Tak,
1: o,
0: dokładnie.
1: To mocna kandydatura, ale czekamy na kolejne osoby, może ktoś jeszcze nas zaskoczy.
0: Ale gra pauzą, naprawdę.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Messenger Eski Rock, drodzy Państwo, podwójne zaproszenia na Rokowiznę w Poznaniu.
1: Prośbujcie, prośbujcie.

0: 7.30 na zegarach, czas na Raporterski Rok w wykonaniu Ani Kruszyńskiej, ale jeszcze wcześniej przypominamy Państwu, że cały czas trwa festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. Na ławie oskarżonych 17 osób, w tym byli policjanci. Sąd w Rzeszowie ma dziś ogłosić wyroki w procesie dotyczącym głośnego zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Do zbrodni doszło w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Ciało nastolatki znaleziono koło Wisły w Łęce Szczucińskiej. Z sekcji zwłok wynikało, że dziewczyna została uduszona. Na sprawcy upozorowali napaść seksualną. Proces trwa od ponad 8 lat.
2: To jest raport.
3: W Warszawie kolejny dzień obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O 18 na Placu Krasińskich odprawiona zostanie polowa msza święta. Następnie odczytany zostanie apel pamięci. Główne uroczystości jutro przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach. Dla upamiętnienia rocznicy wybuchu powstania o godzinie 17 zawyją syreny.
2: SK Rock Sport.
3: Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów. Biało-czerwoni broniący tytułu w rozgrywkach pokonali wczoraj w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było jednak nerwowo, przyznaje przejmujący Tomasz Fornal.
4: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
3: Jutro w półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słowenią. Początek meczu o 9 rano. W drugim półfinale Japończycy zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi, a w niedzielę zwycięzcy zagrają o złoto. UEFA grozi bojkotem mundialu. To odpowiedź na plany szefa FIFA odnośnie częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata. Federacja zaproponowała sprzedaż 20% udziałów prywatnym inwestorom. 55 federacji zrzeszonych w UEFA jednogłośnie podjęło decyzję o bojkocie mundialu, jeśli FIFA nie zrezygnuje ze swojego planu.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w Esce Rock.
5: Esca Rock.
1: Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Foo Fighters, ten zespół za nami, Unconditional. My natomiast cały czas razem z Państwem dyskutujemy w sposób oszczędny na temat karnetów. Podwójne zaproszenia na rokowiznę w Poznaniu leżą na stole, trzeba nas tylko oszczędnie o nie przekonać.
1: Miało być oszczędnie, to będzie oszczędnie. Na karnet mnie stać, ale szkoda mi pieniędzy, a skoro dzisiaj jest Dzień Skarbowości, to może jakiś zwrot podatku, najlepiej w formie dwóch karnetów na rokowiznę.
0: Ja preciarz, pomyślimy.
2: Hej, one mi się po prostu należą.
0: Można i tak, można i tak.
3: Ja w sprawie tych biletów, najbardziej ekonomicznie będzie podarować je właśnie mi, bo jestem z Poznania. Ekonomicznie dotrę i macie pewność, że na pewno tam będę.
0: Pewnie, jeszcze dopłacimy.
4: Odnośnie konkursu powiem tylko jedno. Szalom.
0: Nie rozumiem, następna
5: teraz,
0: osoba.
5: Drodzy Państwo, przechodzimy do półfinału, bo to będą jeszcze dwa, na koniec absolutnie dwa zgłoszenia. No. Doszliśmy do wniosku, że skoro miało być oszczędnie, prawda?
0: No.
5: No to czym krócej, tym lepiej.
0: A, i rozumiem, że tutaj musimy użyć VAR-u i fotokomórki, żeby ocenić kto szybciej.
5: To jest jedna z próśb i propozycji.
6: Ja poproszę.
5: Sekunda i 0,4.
0: No, a kto jeszcze?
7: Poproszę bilety.
5: Sekunda i 0,2.
0: No, to mamy zwycięzcę.
5: Nie wiem, czy tak to miało wyglądać, ale gratulujemy.
0: Proszę Państwa, życzymy udanej zabawy. Bilety na rokowiznę jeszcze będą w naszym posiadaniu. Będą to Shuda Vida, a na koncertach Kult, Lady Punk, AC Drinkers, Jam, Royal Republic, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Illusion, Łydkę, Grubasa, Within Temptation. Krótko mówiąc, będzie się działo.
8: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
9: Reklama. Kawałki mojego życia.
8: Kawałki mojego życia.
9: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
10: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
11: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
12: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
13: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
14: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
15: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
9: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
16: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
17: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: Reklama.

0: dzisiaj razem z Państwem celebrujemy piątek, wchodzimy w ten weekend, w końcu upalny, w końcu wakacyjny, no ale oczywiście, skoro za oknami sucho, to i w telefonach i w Messengerze też sucho.
1: Jeszcze tak w japońskich klimatach, japońskie kobiety są bardzo leniwe i mają spokojny tryb życia. Jako japońskie kobiety rano wstają i znowu kimono.
2: Jakby za ciepło było na zewnątrz, drodzy Państwo, to jest jakiś patent na ten weekend. Wstajesz od razu w kimono.
0: Jak najbardziej. Też byśmy chcieli.
2: Słuchamy dalej.
3: Żeńskie imię, które brzmi jak karetka. Nina, Nina, Nina, Nina.
2: Ładne. I też o kobietach, to już na koniec.
4: Dzień dobry, a propos sucharów. Dwóch kolegów spotyka się po latach. I jeden mówi: mam za sobą dwa nieudane małżeństwa. Tak, a co się stało? Jedna żona odeszła, a druga niestety nie.
5: Najlepsza żona, to cudza żona. Już, dziękuję. SK Rock.
0: Widzę, że kolega tak kiwnął porozumiewawczo do pana.
2: Nie do pana, tylko do ciebie.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Lżejszy o 20 kg Jacek Stachurski chwali się bujną czupryną z Turcji. Typ niepokorny i do tego jeszcze zrobiony.
2: No proszę bardzo, u mnie z kolei proszę Państwa dział sportu, ale piękny tytuł. Ciężka praca nie gwarantuje sukcesu. Dlatego my już na wszelki wypadek się w ogóle nie przeciążamy.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Procedury zostaną udoskonalone. Głos premiera po incydencie z rosyjską rakietą. Kryzys migracyjny w Ceucie. Hiszpania zamyka przejście graniczne z Marokiem. Uważajmy na wysokie temperatury podczas wędrówek. W raporcie apel GoProwców.
2: SK Rock. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Reakcja państwa będzie badana, a procedury zostaną udoskonalone. To zapowiedź premiera Donalda Tuska po incydencie z rakietą na Lubelszczyźnie. Wczoraj nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk. W regionie zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali jednak alertów RCB. Szef rządu zaznaczał, że zależy mu na przejrzystym informowaniu o tego typu zdarzeniach.
3: Alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
1: Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznacza jednak, że wnioski zostaną wyciągnięte.
4: Będziemy pracować nad tym, żeby zaktualizować tą procedurę kolejny raz o wnioski z tej akcji. Natomiast nie ma szybszego systemu informowania niż alarm. Natomiast wszystkich państwa zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z tą książeczką, z poradnikiem bezpieczeństwa.
1: A do sięgnięcia po poradnik zachęca o poranku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od kilkunastu minut na telefony Polaków przychodzą SMS-y z linkiem, pod którym można zapoznać się ze wspomnianym poradnikiem. Tymczasem Stany Zjednoczone deklarują pełne wsparcie dla Polski po naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Solidarność z Warszawą zadeklarowali także przywódcy państw Unii Europejskiej i NATO. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
5: Waszyngton podkreśla, że każde naruszenie terytorium państwa NATO traktuje bardzo poważnie i zapewnia o gotowości do obrony sojuszu. Ambasada USA w Warszawie poinformowała, że Amerykanie współpracują z polskimi władzami i pozostają w kontakcie z ambasadorem USA przy NATO, Mattem Whitakerem. NATO może nas wesprzeć nie tylko w postępowaniu wyjaśniającym, mówi dr Aleksander Olek z portalu Defense24.
6: Amerykanie, Turcy, Francuzi możemy poprosić o więcej obrony przeciwlotniczej od Francuzów. Systemy SAMPTI to jest jedna rzecz. Dwa, dzisiaj już na terytorium Estonii są tureckie myśliwce. Dlaczego Turcy nie mogliby się pojawić u nas?
5: Równolegle polskie MSZ zapowiada dalsze działania dyplomatyczne po zakończeniu działań prokuratury i badania rakiety przez wojsko.
2: To jest raport.
1: Hiszpania zmaga się z kolejnym kryzysem migracyjnym na swojej granicy z Marokiem w Afryce Północnej. Zamknięto przejście graniczne w Melilli, a do Ceuty skierowano wojsko. W ostatnich dniach około 2000 migrantów przedostało się tam z Maroka, opływając morski falochron, który jest przedłużeniem granicy. W Melilli kolejnych kilkaset próbowało sforsować przejście graniczne. Co najmniej 15 osób zginęło podczas próby dotarcia do Europy. Kryzys wywołuje coraz większe polityczne napięcia. Hiszpania i Maroko zapowiadają szybką deportację osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Tymczasem administracja Donalda Trumpa przekonuje, że wydarzenia w Ceucie są dowodem na nieskuteczność europejskiej polityki migracyjnej.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Uważajmy.

0: naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
1: Pogoda, gdzie przypiecze?
2: No, proszę Państwa, w głowę, jeżeli czapki nie założysz, albo w klatę, jeżeli będziesz się snuł po mieście bez koszulki. Proszę Państwa, tak jak zostało już powiedziane w raporcie, dzisiaj 26 stopni w Trójmieście, 29 w Olsztynie, 31 w Bydgoszczy, 32 w Poznaniu, Wrocław, 34, Kraków podobnie, Warszawa z 36 kreskami powyżej zera. No i najbliższe dni mają być cieplutkie, ale za to na przykład już we wtorek czy w kolejną środę z powrotem 25.
3: Cudowne
2: 20,
3: lato. Wróci.
2: Deszczyk.
3: Póki jest gorąco i żar leje się z nieba, zawsze chodzę bez koszulki.
4: Żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
5: W niedzielę wybiorę się nad zalew.
3: Niektórzy zaleją się już w piątek.
0: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
6: Elska Rock. 6 na 9.
7: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
6: Od 6 do 9 w Elsce Rock.
2: A że dzisiaj piątek, to wolne wnioski można w każdej sprawie, można też na bogato. Rozdawaliśmy bilety na rockowiznę, to w tej godzinie rozdajemy Państwu 1000 zł od prezentu marzeń w ramach akcji What the Friday. wtf.skrock.pl. Komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek?
3: Co w raportach?
8: Trzymałe żubry z Wielkopolski szukają imion, ale uwaga, muszą się zaczynać od liter PO.
2: To jest jakaś propaganda polityczna.

0: A kojarzycie państwo żubry, które szukają imion i te imiona mają się na PO zaczynać, pamiętacie? To
1: tak,
0: Wojtek już znalazł.
1: Taka propozycja. Jak ja znalazłem, państwo zaczęli nam wysyłać, to może przekażemy wtedy komu trzeba. Damian napisał: witajcie kochani, a propos piątku i zarazem imion dla żubrów, to uwaga, polej, popij, powtórz. No, wszystkie się zaczynają na PO, w sumie się zgadza.
0: Polej, popij, powtórz. Polej, popij, powtórz. Polej, popij.
1: Powtórz.
0: I polej, popij. Drodzy państwo, co tam u was? Wolne wnioski? Nasza Ewa wybiegła na miasto z mikrofonem.
2: Zbieram wolne wnioski.
3: Powiem tak, cieszcie się ze słońca i rozważajcie przeprowadzkę do Dubaju, bo tutaj te lata są coraz gorsze.
2: Dlaczego?
3: No a nie widzi pani, jaka jest pogoda? Raz kurde pada, raz wieje i ja nie wiem, jest lipiec, a tutaj ja mam kurtkę jesienną na sobie.
1: No jakieś też rozważałem.
0: Wyprowadzkę do Dubaju?
1: Tak.
0: I co cię powstrzymało?
1: Nie ma tam Eskiroch Dubaj.
4: 6 na 9. ESO. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ciekawe, czy taka jest prawda, czy jakieś miałeś inne obiekcje. Drodzy państwo, Grzegorz Kupczyk, o którym wszystko wie pan Wojciech.
1: Tak, jest człowiek, który zawsze był związany z zespołem Turbo. Teraz dalej idzie w karierę solową. Wydaje nową płytę pod tytułem Aperitif. Utwór, który został napisany przez Grzegorza Stępienia. Chyba tak się odmawia. Grzegorz Ornet Stępień. Tak się nazywa twórca tekstu. No i Grzegorz Kupczyk na wokalu. Jestem ciekaw, co państwo sądzicie o tym utworze Party Doll.
0: Tekst napisał Grzegorz Stępień. Po cholerę kombinować.

0: Reklama.
1: Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Sygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.

0: idę z tatą do pracy.
1: O, no to życzymy przyjemnej pracy. No taki klimat teraz, że są wakacje, nie wszyscy wiedzą, jak zagospodarować czas dzieciom, więc zabierają do pracy i mówią, zobacz, ucz się, ucz, bo skończysz jak rodzic.
2: Tak właśnie może być, drodzy państwo, drogi kierowco, jeżeli tak mogę powiedzieć, tatusiu, zakryj teraz tureczce uszy na chwilkę, bo będą słucharki.
3: Po czym poznać poznaniaka w Londynie? How do you do, day?
2: Ale to poznaniacy rozumieją, mam nadzieję, że reszta kraju też.
1: Tak jest.
2: Każde zdanie Poznania kończy tej.
1: Tak, albo tej.
2: To też.
4: A czy wy wiecie, jak ma na imię chuda krawcowa? Anitka.
5: 6 na 9 w SMS.

Cześć kochani. Ja wiem, że to nie wy zbieracie imiona na konkurs dla żółwi, ale rozbawiła mnie ta wiadomość i mam taką propozycję trzech imion zaczynających się na litery P.O. Poncjusz, Poncyliusz i Polucjusz. Miłego.

0: Za chwilę 8.30 na zegarach, to oznacza, że czas zajrzeć do raportu. Ania Krusznicka już w gotowości, ale my wcześniej przechodzimy przez Melinę, bo to oczywiście w naszym stylu.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Tomasz Raczek.
3: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś tak konferencjerkę?
2: No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było.
3: Ciu, tak? Ciu?
2: Byłem konferencjerem, oczywiście. Złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferencjer.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: 8.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Odwet Ukrainy w Wołgogradzie. Na południu Rosji drony zaatakowały centrum dystrybucji rosyjskiego Amazona, a także jedną z największych rosyjskich rafinerii ropy naftowej. Władze regionalne ogłosiły zagrożenie atakiem i ograniczyły działanie 3 lotnisk. Rosja mówi o ponad 370 ukraińskich dronach zestrzelonych minionej nocy, a Ukraina na razie nie komentuje ataku. Upubliczniono dane poszukiwanego po śmiertelnym wypadku w Suwałkach. To 30-letni Mikołaj Wasilewski, ścigany listem gończym. Mężczyzna w nocy z soboty na niedzielę miał uderzyć samochodem w pieszego przechodzącego przez pasy w centrum miasta. Śledczy udostępnili dane kierowcy po internetowych spekulacjach.
7: Na podstawie akt sprawy dementujemy pojawiające się w sieci internet informacje, aby podejrzany o spowodowanie wypadku był w jakikolwiek sposób związany rodzinnie z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, urzędów czy służb.
6: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel. Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia, ale w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia może być to nawet 20 lat.
5: To jest raport.
6: Lody, gofry, kiełbaska z grilla i błogie leniuchowanie. Tak wyglądają dieta i wysiłek fizyczny na urlopie. Co jeść podczas wakacji, by nie wrócić z dodatkowym bagażem?
8: Nie jemy zbyt dużo smażonego. Sałatki, koktajle, owoce, sorbety owocowe. Zdecydowanie lepiej jest zjeść same lody niż lody z polewą i z jakąś bitą śmietaną.
6: Radził dietetyk Igor Mieńkowski.
5: SK Rock Sport.
6: Dziś początek drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 18:00 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź, a o 20:30 Motor Lublin podejmie u siebie Jagiellonię.
9: Na pewno będziemy widzieć drużynę Jagiellonii, która będzie dążyła do zdominowania spotkania. My w jaki sposób będziemy chcieli robić to samo, więc wydaje mi się, że będzie to ciekawe widowisko.
6: Mówi trener Motoru Mariusz Misiura. Jutro czekają nas spotkanie Piasta z Wisłą Kraków i Wieczystej z Lechem Poznań. Kontuzja Jakuba Kochanowskiego. Polski siatkarz nie zagra już w tym sezonie reprezentacyjnym, a przypomnijmy, biało-czerwoni zmierzą się jutro ze Słowacją w półfinale Ligi Narodów.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday w SC Rock.
2: Proszę Państwa, słowo się rzekło, więc tak jak obiecaliśmy, 1000 zł leży na stole. To wszystko w ramach voucheru od prezentu marzeń do wykorzystania na przykład na masaże, na kolację, na jakieś loty balonem, samolotem. To już od Państwa zależy. Dzwonimy do Piotra, którego historia w pewien sposób nas zaintrygowała.
3: Ty pokaż, gdzie ten 1000 leży na stole, to może podniosę. Piotrze, jesteś z nami?
4: Tak jest, jestem, witam ponownie.
3: Drodzy Państwo, Piotr jest prawdziwym facetem, prawdziwym twardzielem. On jak każdy żonkoś od czasu do czasu chce odpocząć od żony.
2: Nie, tak naprawdę chce zrobić dobrze żonie. Piotrze, opowiadaj, dlaczego na Twoją żonę dzisiaj gramy?
4: Zgadza się, niech jedzie sobie odpocząć w końcu, bo już przerasta samą siebie tak naprawdę i należy jej się chyba może odpoczynek i porządny masaż. Może ją Roman wymasuje, tak jak w tej piosence.
3: W jakiej piosence? Co było w tej piosence? Dawaj, kamieniami ją obłożą, albo nie wiem.
4: Wymasuj mnie, mój Romanie. Ktoś tam wymyślił.
2: A, to ja zaraz muszę wyszukać tę piosenkę. Słuchaj, Piotrze, czyli z jednej strony chcesz zrobić dobrze swojej żonie, ona po prostu wyjedzie, odpocznie, a z drugiej strony tak naprawdę ty też odpoczniesz.
4: Dokładnie.
2: No to tego wam życzymy.
3: Bawcie
2: żeby
3: się
2: wam
3: dobrze.
2: Się wiodło.
3: 1000 złotych od prezentu marzeń trafia w wasze ręce, aby żona dobrze się bawiła.
4: Żona będzie zadowolona.
3: Abyś w tym czasie ty też odpoczął, także wszyscy zadowoleni, prawda?
2: Tak, ja zadowolony, kolega zadowolony,
3: dokładnie.
2: Pan zadowolony.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
3: Trzeba Wojtku pobrać dla naszych żon.
0: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.

cześć. Ja mam na dzisiaj taki wniosek, że może te wszystkie wnioski byłyby w końcu szybkie. Tak samo mogłyby być szybkie sądy, szybkie media, szybkie wybiegi dla kur, a nie wszystko takie wolne. Na wszystko trzeba czekać. Ja bym chciał wszędzie być szybko, szybko u lekarza, żeby mieć szybką informację, szybkie przejazdy, szybkie przeloty, a nie zawsze tak ślimarczyć się na wolno. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj się, na razie.

0: No, drodzy Państwo, niestety piastowana przez nas funkcja zobowiązuje, prawda? Dziennikarze muzyczni, kiedy usłyszą o dobrym hicie, muszą się mu przyjrzeć.
1: Oczywiście, pojawił się słuchacz na antenie, który powiedział, że chciałby nawiązać swoimi czynami do znanej piosenki Wymasuj mnie, Romanie. Dla nas ta piosenka dotychczas była nieznana, więc postanowiliśmy ją przybliżyć Państwu, bo być może też o tym nie wiedzieliście.
2: Oj, wymasuj!

0: ale pan Wojtek powiedział, że piosenka nam nieznana, ale od teraz ulubiona.
1: Oczywiście, że tak. Wyobrażam sobie, że każda klientka salonu masażu właśnie z tymi słowami wchodzi i mówi: dzień dobry, wymasuj mnie, Romanie.
0: I teraz poważne rzeczy, bo przecież dzisiaj wolne wnioski, a państwo zwracacie uwagę także i na rzeczy ważne i poważne.
2: Witam, a propos oszczędności. Kiedyś byłem w Świnoujściu z nowo poznaną kobietą i tam w Świnoujściu to tylko stoją przed restauracjami tabliczki po niemiecku. No i wchodziłem od knajpy do knajpy, żeby sprawdzać ceny, bo wiadomo, mało się zarabia, chce się zaoszczędzić. I potem usłyszałem od tej dziewczyny, że to było wieśniackie zachowanie, że wchodziłem, sprawdzałem ceny. Co innego, jakby to ona płaciła, to bym nie sprawdzał.
0: Znaczy, ja też nie mogę patrzeć, jak moja żona płaci, naprawdę.
1: Tak, i co, nie jedzie?
0: Zawsze się odwracam.
3: 6 na 9.

0: powiedz teraz, powiedz naprawdę szczerze, kto nam pokazał od razu ten klip, bo go znał i powiedział, że po prostu to jest hit.
1: Klaudia, czyli tak nasza było. Social media ninja. No ale najpierw nasz słuchacz, czyli tak. Rokowy słuchacz z krwi i kości, pan Piotr, który od razu nawiązał do Romana.
0: Ale ja nie wiedziałem, a Klaudia wie od razu i jeszcze powiedziała, że może nam podrzucić parę tego typu modnych rzeczy, żeby można było się w towarzystwie później pochwalić.
1: I bardzo dobrze, bo przecież w poniedziałek tutaj wracamy i coś trzeba grać.
0: Drodzy Państwo, kończymy na poważnie wolnym wnioskiem prosto ze stacji benzynowej.
2: A dzień dobry, a skoro dzisiaj ekonomicznie, to biorąc przykład z nazwy najbardziej ekonomicznego piątkowego zespołu rockowego, czyli Lej Mi Pół, postanowiłem zatankować pół baku tylko. No i później gdzieś jeszcze koma mi w głowie tutaj śpiewa o dziele na pół. Mówię, oj stary, już mnie nie podpuścisz na ćwiartce, to ja do pracy nie dojadę.
1: Ale słuchaj, wczoraj pojechałem zatankować i przerwałem urlop i wróciłem do pracy.
3: Proszę się odsunąć, wychodzimy.
4: To było 6 na 9 w Esce Rock.
3: Prosisz takiego, żeby się odsunął, on złośliwie siedzi. Ja nie wiem, naprawdę.
0: No toż to właśnie, wychodzimy, a nie wyjeżdżamy.
4: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
5: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
4: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
5: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
4: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Dziś oględziny szczątków rakiety. Śledczych wspiera ekspert z ukraińskiej prokuratury. Będzie naprawa zamiast nowego sprzętu. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy. W raporcie konkurs. Trzymałe żubry z Wielkopolski szukają imiona.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ekspert z ukraińskiej prokuratury wspiera polskich śledczych po wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk CH-101. Wiadomo już, że zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Służby zakończyły wczoraj pracę na miejscu wybuchu. Zabezpieczyli odłamki, które dzisiaj będą poddane badaniom.
2: Policja bezpośrednio po zdarzeniu zabezpieczyła teren. Robimy czynności procesowe. Teren został zmapowany dronem specjalistycznym.
0: Tłumaczy prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Trusiewicz. CH-101 to rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 kilometrów. Jeszcze niedawno był na tak, dziś ma wątpliwości. Donald Trump oświadczył, że wciąż analizuje, czy Ukraina powinna otrzymać licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Powiedział o tym w rozmowie z Financial Times. To, że Kijów otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie, prezydent USA zapowiedział na początku lipca na szczycie NATO. Potwierdził to i zadeklarował przyspieszenie w tej sprawie podczas spotkania z Zełenskim we wtorek. Dziś w nocy powiedział: mam wątpliwości. O krytycznej potrzebie wsparcia obrony przeciwlotniczej prezydent Ukrainy mówił m.in. wczoraj, po kolejnym zmasowanym ataku na Ukrainę i naruszeniu przez rosyjską rakietę polskiej przestrzeni powietrznej. Kraje europejskie wiele mówiły o rosyjskim pocisku, który wleciał do Polski. Najważniejsze jest nie tylko współczucie i potępienie, ale rakiety do obrony powietrznej. Rodzaj presji na Rosję, która może powstrzymać tę głupią rosyjską wojnę.
3: Jaki może zupełnić tę tupą rosyjską wojnę.
0: Premier Donald Tusk stwierdził wczoraj, że rozważy przekazanie Ukrainie pomocy wojskowej, w tym pocisków do wyrzutni Patriot. Jak stwierdził, bezpieczeństwo Polski zależy od skutecznych działań wojsk ukraińskich także w powietrzu.
4: To jest raport.
0: Naprawa sprzętu będzie łatwiejsza, tańsza i bardziej opłacalna niż jego wyrzucanie i zakup nowego. Od dziś państwa Unii Europejskiej muszą wdrażać przepisy prawa do naprawy. W Polsce projekt ustawy przygotowany przez UOKiK jest jeszcze na etapie prac legislacyjnych. Szczegóły za Krzysztof Płowecki.
5: Najważniejsza zmiana dotyczy reklamacji. Jeśli klient zgłosi wadę sprzętu i zamiast wymiany wybierze naprawę, odpowiedzialność sprzedawcy zostanie jednorazowo wydłużona o 12 miesięcy.
6: Powstanie też odrębne prawo do żądania od producenta naprawy wybranych produktów,
5: informuje Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt przewiduje obowiązek naprawy m.in. sprzętu AGD, telefonów komórkowych, serwerów oraz rowerów i skuterów elektrycznych.
6: Lista może być rozszerzana wraz z przyjmowaniem kolejnych unijnych wymagań dotyczących naprawialności.
5: Urządzenia będą też musiały być projektowane tak, żeby można było łatwo je rozmontować, serwisować i naprawić. Dzięki temu mają działać dłużej, zamiast trafić na śmietnik po pierwszej awarii.
0: Na koniec zmieniamy temat. Trzymałe żubry z Wielkopolski

0: Na wschodzie, w centrum i na północy, po południu na północy i zachodzie wzrost zachmurzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a wieczorem burze. Najchłodniej w strefie wybrzeża 22 stopnie, w Polsce północnej około 30, w centrum 36 stopni, a na południu dziś maksymalnie 35.
1: Eska Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Fortunate Son i Creedence Clearwater Revival. I 11 minutek po 9. Obiecuję, że już Romana nie będzie. Za to będą rokowe historie sprzed lat. Zanim jednak przejdziemy do przeszłości, teraźniejszość.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bardzo mi się podoba ta nowa piosenka Kaśki Nosowskiej, Sos House. A Państwu?

0: twoja generacja. Nieustannie polecam Państwu wywiad, jaki Marcin Meller przeprowadził z grabarzem. To wszystko na YouTubie w Melinie. Świetna rozmowa. 9.22, przenosimy się teraz do Ameryki.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Kiedy nieco ponad 10 lat temu umierał Glenn Frey, Don Henley, perkusista tego samego zespołu The Eagles, a prywatnie także w dojrzałym życiu przyjaciel Freya wyrażał ubolewanie, pisząc na Facebooku: Glenn był dla mnie jak brat, byliśmy rodziną i jak większość z nich mieliśmy pewne dysfunkcje. Jednak więź, która powstała 45 lat wcześniej, nigdy nie została zerwana. Stworzyliśmy razem coś, co przetrwało dłużej niż mogliśmy sobie wymarzyć. I każdego dnia będę dziękować za to, że cię spotkałem na swojej drodze. Spoczywaj w pokoju, mój bracie. No, z tymi braćmi to wiecie, jak bywa. Czasem się kocha, a czasem czasem się buksuje. 31 lipca roku 1980, a więc 46 lat temu, podczas koncertu panowie pobili się w Long Beach w Kalifornii. Doszło do tak mocnego fizycznego zwarcia w czasie, kiedy nie przepadali za sobą, że kolejny album postanowili nagrywać oddzielnie. Jeden pracował w studiu na wschodnim wybrzeżu, drugi na zachodnim, po tym jak ustalili, że nie mogą przebywać razem w tym samym stanie, nie wspominając już nawet o tym samym studiu nagraniowym.

0: be a slave, I wanna be a master.
1: Måneskin, zespół, który zaczynał swoją karierę ledwie kilka lat temu, po zwycięstwie na zespołu na Eurowizji. Wszystko się zaczęło, to było 5 lat temu. Krótka historia, na razie są w zawieszeniu, ale mam nadzieję, że jeszcze wrócą. A ta piosenka, czyli I Wanna Be Your Slave, to jedna z tych piosenek, które już pojawiły się w czasach internetowych. No i oczywiście jest świetna i pewnie sama sobie by dała radę na listach przebojów, ale bardzo pomogła platforma o nazwie TikTok, gdzie szybko stała się wiralem. Skąd to wiem? No od tej legendarnej naszej ninja od social mediów, Claudii. Ona wie w tych sprawach absolutnie wszystko. Sunday Bloody Sunday za moment, zespół YouTube.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESCRO.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00
3: w ESCRO.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama. SK Rock. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Nadchodzi halloweenowa gratka dla wielbicieli Ozziego Osborna. Universal Studios postawi w swoich parkach rozrywki zlokalizowanych w Hollywood i Orlando jedyne w swoim rodzaju nawiedzone domy inspirowane Księciem Ciemności. Podobno całość ma nawiązywać nie tylko do scenicznego wizerunku, ale także do tekstów Ozziego. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
2: Skrock Radar.
7: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
8: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
9: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie Eski Rock.

Bloody Sunday, zespół U2. Doskonale pamiętam, jak w pierwszej dekadzie XXI wieku na festiwal Open Air do Gdyni, a w zasadzie na lotnisko Kozakowo pod Gdynią, przyjechał zespół Beastie Boys. Cieszyłem się bardzo, bo to było moje pierwsze spotkanie z nimi. Koncert był tak dobry, że powiedziałem sobie, że pójdę na każdy kolejny, ale kolejnych już nie było. Ta historia koncertowa zespół zakończyła się 17 dokładnie lat temu, gdy Beastie Boys odwoływali występ na festiwalu All Points West w stanie New Jersey. Wszystko przez chorobę, o której się wtedy dowiedzieliśmy, Adama Juka. Raper dowiedział się od lekarzy, że ma raka i potem pisał na stronie internetowej, że potrzebuje trochę czasu, by się wykurować, ale obiecywał, że potem także wydadzą płytę i będą grać koncerty. Po prostu nie mogę teraz już odkładać leczenia na później. Potem dodawał, że na szczęście rak został zdiagnozowany we wczesnej fazie i po kuracji ma powrócić do pełni sił. No ale jak Państwo pamiętają, nie wrócił. No sleep till Brooklyn. Beastie Boys. No!

0: piosenka, która ponoć była pokłosiem tego, że obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski, był pytany o to, dlaczego nie uciekł na zachód. Bo jak Państwo pamiętają, w latach 80. różne rzeczy się działy w naszym kraju. On jednak wolał zostać. 10. i raport Eski rok przed nami, a potem Fade to Black, Metallica.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
7: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
8: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
9: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
8: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
8: Konrad Olszewski, zapraszam.
10: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
11: Wszyscy oskarżeni uniewinnieni. Jest wyrok w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Problemy z alertem RCB to wynik przeciążenia serwerów, zapewnia MSWiA. Wypadek na Krajowej Ósemce, 4 osoby w szpitalu i rozbite pojazdy.
12: SK Rock. Raport.
11: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni. Jest wyrok sądu w Rzeszowie w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Nastolatka została zamordowana w 1998 roku w Szczucinie w Małopolsce. Wiele lat później służby ogłosiły przełom w sprawie i złamanie zmowy milczenia. Proces trwał ponad 8 lat, a na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób, w tym główny oskarżony o zabójstwo oraz byli policjanci, którym zarzucono utrudnianie śledztwa. Wyrok jest nieprawomocny.
12: To jest raport.
11: Nie ma żadnej awarii technicznej czy cyberataku, to wynik przeciążenia serwerów, zapewnia MSWiA. RCB wysyła alerty z cyfrowym poradnikiem bezpieczeństwa. Problem w tym, że link z komunikatu odnoszący się do poradnika nie działa. W treści SMS-ów rozesłanych dziś na terenie całego kraju znajduje się link odnoszący się do rządowej strony.
13: Obserwujemy bardzo duży ruch na stronach rządowych, przez co niektóre z tych linków mogą ładować się nieco wolniej. Teraz Centralny Ośrodek Informatyki pracuje nad tym, aby te niedogodności szybko wyeliminować.
11: Tłumaczy rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. Alert został rozesłany przed godziną 8, ale w niektórych przypadkach SMS-y przychodziły z kilkugodzinnym opóźnieniem.
13: Jeden z operatorów sieci potrafi na przykład wysłać w ciągu danego czasu około 10 tysięcy SMS-ów, drugi na przykład tylko 800. W związku z tym nie jest to kwestia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i czasu wysyłki.
11: A w poradniku bezpieczeństwa są m.in. informacje dotyczące sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, czy jak przygotować plecak ewakuacyjny. 4 osoby w szpitalu, 4 pojazdy rozbite i zablokowana trasa. To po wypadku na Krajowej Ósemce między Bardem a Ząbkowicami Śląskimi. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do zderzenia dwóch ciężarówek, autobusu i osobówki doszło podczas wyprzedzania przez 80-letnią kierowcę.
14: Zahaczył jadący z przeciwnej strony samochód ciężarowy, a następnie wjechał do rowu. Samochód ciężarowy, który już się zatrzymał, najechał na jego tył kolejny samochód ciężarowy.
11: Relacjonuje Ilona Golec z policji w Ząbkowicach Śląskich. Kierowca osobówki był trzeźwy. Służby wyznaczyły objazdy przez Kłodzko, Złoty Stok, Kamieniec Ząbkowicki i Ząbkowice Śląskie.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Noc w Towarzystwie Dzikich Zwierząt. Już dziś w Płockim Ogrodzie Zoologicznym wystartuje wyjątkowe wydarzenie.
3: Zoonoc w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku to jest właściwie jedyna taka impreza, być może, że i na świecie.
11: Mówi dyrektor ogrodu Krzysztof Kelman. Uczestnicy, którzy do Płocka przyjeżdżają nie tylko z kraju, ale również z zagranicy, będą mogli podglądać nocne zachowanie dzikich zwierząt.
1: Eskarok Biznes.
11: Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły rok do roku o 3%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,8%, podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. W zeszłym roku gospodarka Korei Północnej odnotowała wzrost o 3,5%, poinformował dziś Bank Centralny Korei Południowej. To trzeci z rzędu rok wzrostu przekraczającego 3%. Jest to efektem ożywionej współpracy gospodarczej z Rosją i zwiększonej wymiany handlowej z Chinami. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,77 zł, za euro 4,32 zł, aktualny kurs franka to 4,62 zł, a funta 5,03 zł.
1: Pogoda.
11: Dziś na południu i południowym wschodzie słonecznie i bez opadów. Po południu od zachodu po centrum postępujące przelotne opady deszczu, a wieczorem burze z gradem. Temperatura od 28 stopni na Pomorzu, około 34 na przeważającym obszarze kraju, do 36 w centrum. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hektopaskali. I przypominamy, że w całym kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałami.

0: Zespół Lady Punk. 45 lat pięknej historii. I oby jeszcze było tej historii więcej. Prosimy. 17 minut już po 10. Teraz zespół, którego historia zaczynała się jeszcze na przełomie lat 80. i 90. i który był częścią czegoś, co nie do końca odpowiadało i ich muzyce. No bo przecież ten Britpop i Suede jakoś do siebie nie pasują.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Oni nawet byli bardziej nowofalowi niż Britpopowi, ale co ja tam wiem?

0: chwilę temu wspominaliśmy 40 lat od koncertu zespołu Queen w Budapeszcie. Na naszej stronie skarok.pl jest trochę szczegółów dotyczących tego nowego wydawnictwa w nowej jakości, które ma się ukazać jesienią. To będzie coś, co będzie trzeba, moim zdaniem, postawić na półce. Koniecznie. No dobrze, a teraz zadam przewrotne pytanie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Jak nazywają się ludzie, którzy cały czas spędzają z muzykami? Perkusiści. Tak, i kiedyś suchy żart słyszałem. A to szalona zniewaga dla wielu utalentowanych perkusistów, no bo jak tak powiedzieć, na przykład było można do Gingera Bakera albo Danego Carey'a Stula. No nie, raczej nie. Bo ja wiem, że fani rocka raczej kochają wokalistów i gitarzystów, ale bez perkusistów to wiele zespołów by nie było takimi samymi zespołami, jakimi są. Na przykład Arie. 30 października roku 97 ogłoszono, że Bill Berry opuszcza zespół. No i tutaj było inaczej, bo fani bardzo mocno przyjęli tę wiadomość. Arie to był taki zespół, który od początku, od lat 80. działał w tym samym składzie. Oni równo pisali piosenki, czyli Berry, Buck, Mills i Stipe. No i to był naprawdę zespół demokratyczny, jak to się ładnie mówi. Jeszcze kilka lat przed odejściem Billa mówili o tym, że gdyby któryś z nich odszedł z zespołu, no to R.E.M. automatycznie przestanie istnieć. Trochę było inaczej, ale kapeli koniec końców rzeczywiście już nie ma. Bill nie był szczęśliwy w zespole w tym 97. Miał 39 lat, kiedy postanowił przejść na emeryturę i zostać rolnikiem. Tak. Dziś ma tych lat już 68, dokładnie dzisiaj ma urodziny i nadal jest rolnikiem. No i jest cały czas, z tego co widzę po zdjęciach jego farmy, szczęśliwy. A to z czasów, gdy pracował jeszcze w R.E.M. z płyty Monster. Moje ulubione nagranie R.E.M. What's the Frequency, Kenneth?

0: John Jett, dziewczyna o złej reputacji. O złej reputacji można było też mówić w przypadku Franco Baresiego, człowieka, który był przywódcą z prawdziwego zdarzenia, o którym mówiono po tym, jak już skończył karierę, że był ostatnim wielkim libero w historii Calcio. Legendarny piłkarz Milanu. Zmarł dzisiaj w wieku 66 lat.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
5: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
6: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

Don't Look Back in Anger, zespół Oasis. I co jakiś czas pojawiają się pytania, czy bracia Gallagher nagrają jeszcze razem jakąś nową płytę? No i panowie odpowiedzieli na takie pytania. Odpowiedź znajdą państwo na skrock.pl. Proszę znaleźć. Teraz będzie o jeszcze jednym perkusiście. Wspominałem Billa Berry'ego z zespołu R.E.M. 20 lat młodszy od niego jest inny perkusista. Czy tak samo znany? No, chyba tak, bo jednak zespół Coldplay to jest marka światowa, czego dowodem było na przykład to, że brali udział w kilku, zdaje się, imprezach w czasie Mistrzostw Świata FIFA 2026. 31 lipca roku 78 Southampton przyszedł na świat Will Champion, syn nauczycieli akademickich z miejscowego uniwersytetu, który sam będąc na uniwersytecie, ale nie w Southampton, tylko w Londynie, w roku 98 założył zespół Coldplay, no i objął w nim rolę perkusisty, co ciekawe, mimo braku jakiegokolwiek doświadczenia w grze na tym instrumencie. Yellow.

0: dziewczyna, jeśli dobrze pamiętam, z Ottawy. Kanadyjka Alanis Morissette i Ironic. Na chwilę przed godziną 11. To teraz sprawdzamy, co dzieje się na świecie i w Polsce, i w tak zwanej najbliższej okolicy, a potem po raporcie Status Quo.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jakby to ona płaciła, to bym nie sprawdzał.
3: Znaczy ja też nie mogę patrzeć, jak moja żona płaci, naprawdę.
4: Tak, i co, nie jedzie?
3: Zawsze się odwracam.
5: Trzy małe żubry z Wielkopolski szukają imion, ale uwaga, muszą się zaczynać od liter PO.
3: To jest jakaś propaganda polityczna.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
5: Wyrok po 28 latach. Wszyscy uniewinnieni w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Wypadek balonu pod Grudziądzem. Pilot wyskoczył, a pasażerki wypadły z kosza. Żar tropików w Polsce. Mieszkańcy miast szukają ochłody przy kurtynach wodnych.
6: SK Rock. Raport.
5: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Podczas ogłoszenia wyroku ojciec ofiary zasłabł i został wyprowadzony z sali przez policjantów. Rzeszowski sąd uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Chodzi o brutalną zbrodnię sprzed niemal 30 lat. Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji.
8: Wyrok nie jest prawomocny. O wyroku przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego w Rzeszowie.
5: Mówi sędzia Mariusz Sztorc. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Ciało zamordowanej Iwony znaleziono nad Wisłą w miejscowości Łęka Szczucińska. Przez wiele lat sprawcy nie zostali namierzeni, a w sprawie miała panować zmowa milczenia. Przełom nastąpił dopiero prawie 20 lat później. W 2018 roku 17 osób po raz pierwszy zasiadło na ławie oskarżonych.
6: To jest raport.
5: Balon już odnaleziony, a poszkodowani w szpitalu. Sprawą zajmuje się teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. To po wydarzeniach w miejscowości Słupski Młyn koło Grudziądza. Podczas lądowania balon zahaczył o drzewo, a z kosza wypadli pilot i dwie pasażerki.
9: W trakcie obniżania lotu doszło do kontaktu z konarem drzewa. W wyniku tego zdarzenia pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z kosza mniej więcej z wysokości 2,5 metra. Doznał delikatnych obrażeń. Następnie balon przyziemił i doszło do wywrócenia się kosza, z którego wypadły dwie pasażerki.
5: Relacjonuje Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu. Balon bez załogi odleciał. Służbom udało się go już odnaleźć. A to nie jedyne takie dziś wydarzenie w regionie. W czasie przygotowywania do lotu w Grudziądzu balon z jedną osobą na pokładzie wzbił się w powietrze, zawadził o linię energetyczną i z uszkodzoną czaszą opadł na ziemię. Pilotowi i osobie asekurującej go na ziemi nic się nie stało. Hiszpania wzmacnia ochronę swoich granic. To po kolejnym napływie migrantów z Maroka. Zamknięto przejście graniczne w Melini, a do Ceuty skierowano wojsko. Kryzys wywołuje coraz większe napięcia polityczne. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: W ciągu ostatnich dni do Ceuty przedostało się około 2000 migrantów, którzy opłynęli morski falochron oddzielający hiszpańską eksklawę od Maroka. W Melini kilkaset kolejnych osób próbowało sforsować przejście graniczne, a podczas prób dotarcia do Europy zginęło co najmniej 15 migrantów. Lider opozycyjnej Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo zarzuca rządowi, że bagatelizuje zagrożenie i domaga się natychmiastowych działań.
11: Está viviendo una situación...
10: sytuacja jest krytyczna. Rząd odmawia przyznania, że stoimy w obliczu poważnego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Madryt i Rabat zapowiadają przyspieszenie deportacji osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, a Włochy zaproponowały zawieszenie strefy Schengen w relacjach z Hiszpanią.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Żar tropików w Polsce. Niemal cały kraj w alertach drugiego i trzeciego stopnia z powodu temperatury, która w szczycie sięgnie niemal 40 stopni. Mieszkańcy miast unikają słońca i szukają ochłody przy kurtynach wodnych.
11: Upał w mieście ciężko przeżyć?
12: Jak na takim pustkowiu, to tak. Słońce jest okropne.
13: Tak, tym bardziej, że tu sam beton.
11: Czyli jak pani jest na takiej patelni miejskiej, to wchodzi pani pod te kurtyny?
12: Oczywiście!
13: Dla takich szczególnie starszych osób, wie pan, to troszeczkę takiej ochłody.
14: Powinni ich więcej porozstawiać nawet.
15: Tak, tylko potem łatwo jest się spalić na słońcu, więc mam do tego mieszane uczucia.
16: No, mi na pewno pomaga, jest takie orzeźwienie.
15: Tak, lubię upały, ponieważ będę mogła jechać na ryby, bo ryby to moja pasja, a bez słońca ryby nie biorą.
5: A z mieszkańcami Katowic rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
1: Pogoda.
5: Przed nami gorące dni w całym kraju. Dziś słonecznie i bez opadów na południu i południowym wschodzie. Po południu od zachodu po centrum postępujące przelotne opady deszczu, a wieczorem burze z gradem. Temperatura od 28 stopni na Pomorzu, około 34 na przeważającym obszarze kraju, do 36 w centrum. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hektopaskali.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Jeden z bohaterów Woodstock roku 69, pan Jimi Hendrix. Impreza bez niego pewnie byłaby zupełnie inna. Choć oczywiście można powiedzieć, że tam nie dotarło jednak kilka największych gwiazd tamtych lat, bo na przykład nie pojawili się ci, którzy teraz dla państwa wystąpią z nowym singlem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Mowa oczywiście o zespole The Rolling Stones. You know I'm no good. A zaraz po nich ci, którzy zagrali na Woodstocku, ale tym polskim wczoraj wieczorem, czyli Mislavice.

0: Loud and Play, The Offspring w Esther Rock. A teraz będzie o niebezpieczeństwach na koncertach.
1: Kultowe historie w Esther Rock.
0: Rzadko, bo rzadko, ale co jakiś czas słyszymy o czymś tragicznym, co wydarzyło się na jakimś festiwalu lub koncercie. To nie jest tak, że żyjemy w niebezpiecznych czasach, bo dochodziło do takich wydarzeń od zawsze. Odkąd tylko na koncertach pojawił się tłumu ludzi. Przykład, na przykład, przykład, masło maślane. The Who grali pod koniec lipca 71 roku dwa koncerty w Nowym Jorku, 29 i 31. Pierwszy z koncertów minął bez niespodzianek, na drugi próbował się dostać bez biletu 21-letni Kerry Flaherty. Jak się później okazało, zwolniony warunkowo niespełna dwa miesiące wcześniej z zakładu karnego, gdzie siedział za atak z nożem. No i na koncert The Who też wziął nóż. I kiedy odmówiono mu wejścia, zaatakował dwóch ochroniarzy, jednego ciężko raniąc, a drugiego wysyłając niestety na drugi świat. Dziś pewnie koncert po takim wypadku by się nie odbył, ale wtedy, te 55 lat temu, organizatorzy nie widzieli powodu, by The Who mieli nie zagrać.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: w Atelgice.
1: A za moment Wester Rock będę Państwu opowiadał o pewnym artyście, który gra bardzo, ale to bardzo długie koncerty. I opowiem o tym rekordowym, który miał miejsce kilkanaście lat temu.
2: Autopromocja. Melina.
3: Wester Rock. Tomasz Raczek. Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w Sportowej przez chwilę była, jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Tam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
4: Tego nigdy.
3: Obszedłem kino, kupiłem w kasie bilet na następny seans. Po tym drugim obszedłem kino, już nie było biletów w kasie, od Konika kupiłem bilet i poszedłem trzeci raz na ten film i to był kabaret Boba Fossi.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.
8: Esta Rock. Radar.
9: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Chad Smith oficjalnie potwierdził to, na co fani z całego świata czekali z niecierpliwością. Red Hot Chili Peppers wracają do studia. Muzycy będą tworzyć premierowy materiał całkowicie od zera. Jak mówi bębniarz, wszystko, co tworzymy, jest odzwierciedleniem tego, kim jesteśmy w danym momencie. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
8: Eskarok. Radar.
10: Hey, this is Billy Gibbons,
11: Dusty Hill,
12: and Frank Beard of ZZ Top.
13: Hi, I'm Alanis Morissette.
14: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock.

Manson w Eszterok. Kiedyś byłem na jego koncercie w Poznaniu, na którym zagrał przez 47 minut. I to był chyba najkrótszy koncert niefestiwalowy, na którym miałem okazję być w swoim życiu. Ale kiedy niedawno wybierałem się do Pragi na spotkanie z Bruce'em Springsteenem, wtedy odwrotnie ostrzegano mnie, że to gościu, który słynie z grania bardzo długich koncertów. Przeszedł samego siebie podczas trasy Wrecking Ball w roku 2012. Wszystkie wtedy zbliżały się do granicy 4 godzin, co nie zawsze spotykało się z miłym przyjęciem. Na przykład koncert w londyńskim Hyde Parku został przerwany, ponieważ według lokalnych przepisów trwał za długo. I to w momencie odłączono prąd, gdy na scenie był obok Bruce'a Paul McCartney. Decyzję o przerwaniu miał wydać sam burmistrz Londynu. Finałowy koncert tej trasy koncertowej z roku 2012 odbył się w Helsinkach dokładnie 31 lipca roku 2012. I to właśnie wtedy Bruce, wspierany przez E Street Band, dał najdłuższy koncert w swoim życiu, trwający dokładnie 4 godziny i 6 minut. Wow!

0: to zespół Dżem. Jak malowany ptak w SC Rock. Zbliża się godzina 12. Uprzejmie dziękuję za wspólne spotkanie i posłuchanie kultowych historii. Kolejne wrócą tu do Państwa w weekend, w niedzielę po 14. Zatem życzę dobrego weekendu i do usłyszenia. Jarosław Bierajewicz.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Law.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

0: Polityczne emocje po upadku rakiety w Sejmie, informacje o działaniach służb i państwa, zakaz kąpieli na 25 kąpieliskach na Wybrzeżu, powodem wysokie fale i zakwit sinic, duże pieniądze i światowa czołówka w Kielcach, jutro ruszają Mistrzostwa Europy.
1: SK Rock. Raport.
0: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Gorąco przy wiejskiej i polityczne emocje po upadku rakiety w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie. Rząd przekazuje w Sejmie informacje o działaniach służb i państwa w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Czy wszystko było perfekcyjnie? Oczywiście, że nie, ale procedury były spełnione, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Z kolei minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał o świetnej akcji wojskowych. Dowódca operacyjny i pilot F-16 byli upoważnieni do decyzji o zestrzeleniu rakiety, gdyby zagrażała terenom zamieszkałym. Zostałaby zestrzelona, tłumaczył szef MON-u i ostro odpowiedział na krytyczne głosy z ław PiS-u.
2: Pomyliliście się z szukaniem wroga. Dla was walka polityczna i niechęć do naszego rządu jest ważniejsza niż racja stanu i bezpieczeństwo państwa polskiego. To nie jest tak, że wszystko działa doskonale. Na pewno zadziałało lepiej niż z 9 na 10.
0: Czyli wtedy, gdy polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony. Śledczy już mają pewność, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta CH-101. Poinformowali o tym przed chwilą, więc powiemy o tym w kolejnych raportach.
1: To jest raport.
0: To pierwszy nieformalny kongres nowo powstałego Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego w Warszawie. Za chwilę rozpocznie się spotkanie pod hasłem Rozwój plus Wy. Były premier, przypomnijmy, razem z około 40 politykami wziął polityczny rozwód z Prawem i Sprawiedliwością. To wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co zaplanowano w ramach tak zwanego grilla u Morawieckiego?
3: Dzień dobry. To spotkanie rozpocznie się od przemowy inauguracyjnej byłego premiera, a potem na kilku przygotowanych scenach ruszą debaty i mniej formalne dyskusje z udziałem zaproszonych gości. Znaleźli się wśród nich m.in. światowej sławy szachista i rosyjski opozycjonista Garry Kasparow, ale też współtworzący niegdyś Platformę Obywatelską Jan Maria Rokita. Spotkanie Rozwój plus Wy zaplanowano dziś na cały dzień, do późnego wieczora. Po części oficjalnej przyjdzie czas na poczęstunek, dlatego właśnie przyjęło się, by mówić o nim grill u Morawieckiego.
0: Zakaz kąpieli na 25 kąpieliskach na Wybrzeżu. Część zamknięto z powodu wysokich fali prądu wstecznych. Na 5 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu pogorszenia jakości wody, zakwitu sinic i wykrycia bakterii. Z danych zamieszczonych w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na 16 kąpieliskach, a zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Dziwnowie, Mrzeżynie, Jarosławcu oraz Darłówku Wschodnim.
1: Słuchacie raportu w Rok.
0: Duże pieniądze i światowa czołówka w Kielcach. Jutro ruszają Mistrzostwa Europy o Puchar Świata w hejbolu, czyli dynamicznej odmianie bilarda.
4: Przez 9 dni 128 najlepszych zawodników i zawodniczek z kilkudziesięciu krajów, z 5 kontynentów będzie rywalizowało o medale Mistrzostw Europy, indywidualne i po raz pierwszy rozegrane w grach drużynowych.
0: Mówi prezes Polskiego Związku Bilardowego Grzegorz Kędzierski. Równolegle rozegrany zostanie turniej z cyklu Pucharu Świata.
4: Zobaczymy najlepszych zawodników, zawodniczki walczące o punkty do Pucharu Świata w ramach zawodów Polish Open.
0: Turniej w kieleckim hotelu Grand potrwa do 10 sierpnia. Pojedynki można oglądać codziennie od 10 do 20, a wstęp dla kibiców jest bezpłatny.
1: SK Rock Biznes.
0: Nie ma warunków do obniżki stóp procentowych po wakacjach, napisali ekonomiści ING w dzisiejszym komentarzu do danych GUS o inflacji w lipcu. Ich zdaniem w całym roku stopy procentowe pozostają bez zmian, a obniżki są możliwe dopiero w 2027. W lipcu nastąpiła stabilizacja średnich cen ofertowych mieszkań deweloperskich. W ujęciu rok do roku ceny wzrosły w większości miast, a największy wzrost odnotowano na rynku warszawskim, wynika ze wstępnych danych Oto Dom. Gorzowska Elektrociepłownia modernizuje i rozwija sieć ciepłowniczą. Koszt prac to ponad 25 milionów złotych, a celem inwestycji jest ograniczenie strat, zwiększenie niezawodności dostaw ciepła dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i włączenie do sieci kolejnych budynków.
1: Pogoda.
0: No pogoda na pewno dzisiaj nie sprzyja i język się trochę plącze, ale... IMGW ostrzega przed upałami niemal w całym kraju. Dziś 28 stopni na Pomorzu, 34 na przeważającym obszarze kraju, a w centrum 36. Na południu i południowym wschodzie słonecznie i bez opadów. Po południu od zachodu po centrum przelotne opady deszczu, a wieczorem burze z gradem. Do tego ciepłe noce, a żeby zasnąć, organizm musi obniżyć temperaturę wewnętrzną i w tym może pomóc letni prysznic, ale nie lodowaty, bo ten zadziała odwrotnie. Może wywołać skurcz naczyń w skórze i utrudnić oddawanie ciepła. Tak mówią eksperci.

0: To był Manam Westerok. W tym tygodniu wspominaliśmy Korę. We wtorek minęło 8 lat bez Kory właśnie. Manam i Boskie Buenos to już za nami w Esterok. No a skoro tak myślami przenieśliśmy się w tym momencie do Ameryki Południowej, to pozostajemy jeszcze na kilka chwil w tym właśnie zakątku świata, ponieważ klip do utworu, który za chwilę się pojawi na naszej antenie, został nakręcony nieopodal, tak na upartego oczywiście, w Meksyku.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A dokładnie w Parque Ecológico Lago de Texcoco. To nieopodal meksykańskiej stolicy, czyli Mexico City. No i co mogło pójść nie tak? No wiele rzeczy. No i proszę sobie wyobrazić, że burza i intensywne opady deszczu doprowadziły do awarii generatora. Miejscowa rodzina zaprosiła muzyków do swojego mieszkania, umożliwiając kontynuowanie zdjęć na balkonie. Takie historie, proszę Państwa, i wszystko oczywiście do podejrzenia w klipie do najnowszego singla zespołu YouTube, który zatytułowany jest Street of Dreams. I już teraz Państwo mogą słyszeć go w Westrock.

nocach w ferworze mówienia o planie zdjęciowym do nowego teledysku zespołu U2 zapomniałem się przywitać, co niniejszym czy nie. Dzień dobry, Michał Cieślik z tej strony, 28 minut po 12, no i zaopiekuję się Państwem do godziny 15, bo właśnie do tej pory potrwa nasze piątkowe spotkanie w SC Rock. To był Rezerwat i zaopiekuj się mną. I tak pięknie będę Państwu grał przez te najbliższe, no niespełna już 3 godziny. Co to znaczy pięknie? Ano na przykład tak. To jest Jack White. What's the Rumpus?

0: A właśnie ci, którzy nie byli w rozmowie, tak nie dowierzali, że tak dobrze to zabrzmiało 2 tygodnie temu na Narodowym. Brawo dźwiękowcy, brawo akustycy. Tak, mowa oczywiście o koncercie zespołu, który przed chwilą pojawił się w SC Rock. Queens of the Stone Age. No One Knows to też zagrali. Z werwą, jakby inaczej. 23 minuty do 13 pozostają. Za chwilę na naszej antenie Mios.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki.
3: Naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
9: Hi, how's it going? We're called Muse.
10: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
11: My name is Trey and I play bass.
12: Oh, my name is Wolf. I play the drums.

To był zespół Muse ze swojej najnowszej płyty The Wow Signal, której tytuł nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale nawiązuje do jednej z najbardziej intrygujących międzygwiezdnych tajemnic ubiegłego stulecia, a mianowicie silnego 72-sekundowego sygnału radiowego wykrytego w 1977 roku, pochodzącego z gwiazdozbioru Strzelca o szerokości pasma i intensywności sugerującej możliwe pozaziemskie źródło. No to temat w ostatnich miesiącach i latach na czasie jak najbardziej. Tak to sobie panowie wymyślili przy okazji tej najnowszej płyty, z której właśnie zagraliśmy utwór zatytułowany Cryogen. To był zespół Muse. No a my dalej pozostajemy przy, nazwałbym to nieziemsko, dobrych dźwiękach. In Between Days, The Cure w Esce Rock.

0: To był zespół Lady Punk, który mogą Państwo zobaczyć i usłyszeć na żywo tego lata, na przykład w Poznaniu w weekend 20-22 sierpnia, to przy okazji tegorocznej rokowizny. Zespół Lady Punk jest jednym z polskich headlinerów tej właśnie imprezy, na której pojawią się także Sex Pistols z Frankiem Carterem, Within Temptation czy Wolf Alice, to goście z zagranicy. A dzisiaj po godzinie 15 u Dawida do zdobycia, do zgarnięcia zaproszenia na rokowiznę w Poznaniu. Także odsyłamy zainteresowanych. Za chwilę będzie 13, za chwilę najnowszy raport w SC Rock.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. SC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
6: Prokuratura potwierdza, rakieta, która spadła w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie, to CH-101, pocisk rosyjski. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci.
7: SK Rock. Raport.
6: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Śledczy oficjalnie potwierdzili, to był rosyjski pocisk. Rakieta, która spadła w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie, to CH-101. Wynika z ustaleń prokuratury w Lublinie, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Zbadano miejsce wybuchu, czyli lej o średnicy około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Znaleziono elementy napędu oraz elektroniki pocisku, a w dokładnym ustaleniu pochodzenia rakiety pomógł ekspert ze strony ukraińskiej.
8: Mamy do czynienia z rakietą 101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku w jednym z zakładów na terytorium Federacji Rosyjskiej w obwodzie moskiewskim. Co do bliższych szczegółów proszę mnie nie pytać, nie będę udzielał informacji co do bliższych szczegółów.
6: Informuje Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Przypomnę, wczoraj nad ranem o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. Rakieta spadła na polu w Tarnawie, Kolonii. Nikomu nie wyrządziła krzywdy.
7: To jest raport.
6: Alert RCB przeciążył rządowe strony. MSWiA zastanawia się nad nowym systemem ostrzegania. Dostęp do rządowych stron internetowych był dzisiaj utrudniony ze względu na zbyt duży ruch. To po tym, jak RCB wysłało alert z linkiem do poradnika bezpieczeństwa. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że nie doszło ani do awarii, ani do cyberataku.
9: Ale mamy zwiększony ruch sieciowy, wynikający z olbrzymiego zainteresowania. Wyłącznie to zainteresowanie powoduje, że mamy obciążenia, które powodują, że czasami może po prostu być wydłużony czas, w którym wejdziemy.
6: Równocześnie szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział w Sejmie uruchomienie nowej aplikacji do ostrzegania ludności, która w ciągu najbliższych tygodni ma usprawnić przekazywanie ostrzeżeń oraz informacji o zagrożeniach.
10: Po każdym odwołanym alarmie będą przychodzić SMS-y RCB. W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie, uruchomimy powiadamianie w aplikacji mObywatel.
6: Jak podkreśla, prace nad nowym systemem mają potrwać kilka miesięcy.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Spory ruch jest w WORD-zie w Bydgoszczy, na przykład o szczegółach stamtąd Dawid Olszewski.
3: Jak podaje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, 17-latkowie przystąpili już do około 3000 egzaminów, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Na swój egzamin czeka Michał.
11: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było, żeby mieć już prawo jazdy. Jest lekki stres, trzeba dużo ćwiczyć.
3: Część nastolatków dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozieł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
12: Bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czuje tą odpowiedzialność.
3: W ciągu 3 miesięcy ponad 70% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B.
6: To wynik wyraźnie lepszy niż w pozostałych grupach wiekowych. Niepełnoletni kierowcy do ukończenia 18 roku życia mogą prowadzić samochód wyłącznie w Polsce i muszą jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy.
1: Pogoda.
6: Przez większą część dnia będzie pogodnie, ale może też zagrzmieć, wiać i przelotnie padać. To zwłaszcza w zachodnich regionach. Najmocniej popada na Kujawach i w Wielkopolsce. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 30 na Mazurach, do nawet 36 dziś na Mazowszu oraz Łódzkiem.

0: No tak, tekst tego utworu powstał ponad 43 lata temu, a proszę bardzo, można go także dopasować do tych czasów nam współczesnych. Turbo i dorosłe dzieci śpiewał Grzegorz Kupczyk, który ostatnio na antenie Jeski Rok także pojawia się w wersji solo ze swoim nowym singlem Party Doll, zapowiadającym jego kolejną płytę, która ukaże się jesienią tego popołudnia na pewno. Pana Grzegorza w wersji solo posłuchają Państwo w SC Rock. 14 minut po 13. Dzień dobry, raz jeszcze w piątek, 31 lipca. Michał Cieślik, kłaniam się i zapraszam na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Za nami dorosłe dzieci, to teraz Cool Kids w SC Rock. Tak zatytułowane jest wspólne nagranie Bera McCreary, amerykańskiego muzyka, który jest sprawcą tego całego zamieszania. W tym zamieszaniu wzięli także udział Slashy Ma i Duff McKagan, znani z Guns N' Roses, a także Chad Smith, perkusista Red Hot Chili Peppers. Cool Kids!

Stillness of Heart i Lenny Kravitz w SC Rock w piątkowe popołudnie. No tak, lato w pełni, wakacje, no już na półmetku, wiadomo, lato to taki czas, kiedy ma się trochę więcej przestrzeni na uprawianie swojego hobby. Ciekaw jestem, czy Państwu udało się coś wyrwać, trochę czasu na tego typu aktywności. Tak a propos, nie wiem, czy wokalista Pixies, Black Francis, nadal uprawia nurkowanie, ale pod koniec lat 80. za jego studenckich czasów, no to była jego wielka pasja, często nurkował podczas wakacji spędzanych na Karaibach. To Boga temu zabroni. Któregoś dnia zszedł pod wodę, no i kiedy tak sobie nurkował, mała rybka, niewielka, jak relacjonował się do niego, przyczepiła, w sensie płynęła za nim pod wodą, no i było to dla niego takie surrealistyczne doświadczenie, jak to określił. No ja wiem, że kiedy pod wodą panuje inne ciśnienie i może być zupełnie inna percepcja wielu doznań, ale... Jak dodaje, właśnie wtedy wpadł mu do głowy pomysł na pewien utwór, który potem okaże się no, największym hitem zespołu Pixies. I tak się zupełnie przypadkiem składa, że ten utwór ma w tym momencie pod ręką. I już go Państwo słyszą w Westerrock. Where is my mind? Pixies przed nami w Westerrock.

0: Should I stay or should I go? No ja z Państwem zostaję jeszcze na półtorej godziny, bo do 15 jesteśmy razem w SC Rogi. Bardzo mi przyjemnie z tego powodu. Mam nadzieję, że Państwu również. The Clash już za nami w SC Rock. Za chwilę posłuchamy newsów muzycznych w radarze, a jeszcze przed godziną 14 na pewno zagram dla Państwu Róże Europy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ty jesteś wodnik,
3: tak?
2: Nie? I zobacz, ostatnio twój nastrój był gorszy, a ty czułeś, że wszystko dobre, co spotkało cię ostatnio, właśnie się kończy. Ale teraz nastąpi koniec tych problemów i to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I zupełnie w przypadkiem ostatnio prowadziłeś program z Asią, miałeś nastrój gorszy i dzisiaj za dotknięciem czarodziejskiej różdżki jest lepszy.
4: Dziękuję ci. A wiesz, że jak była tutaj Asia Ziętarska, to nie żartowałem sobie z mojej żony, a przy tobie jakiś taki diabeł we mnie włazi od razu.
2: No widzisz?
4: No.
2: Nie, dziękuję.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Eskarok.
1: Radar.
7: Zapraszam. Michał Prykupowicz. Josh Hoffman w ubiegłym roku dołączył oficjalnie do amerykańskiej formacji Primus. Perkusista w jednym z najnowszych wywiadów ujawnił między innymi, na jakim etapie są obecnie prace nad nowym albumem grupy. Jak mówi, nagraliśmy już bardzo dużo. Na ten moment to jednak polega głównie na wymyślaniu riffów i sprawdzaniu, co chwyci. Czekamy na te chwytliwe momenty. A więcej o nich na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

Nickelback Westerrock, czyli zespół będący przedmiotem drwin i różnych internetowych śmieszków, a wszystko to po nich spływa jak po wiadomo czym. Robią swoje, nagrywają nowe utwory, ba, nawet za 3 miesiące wydadzą nową płytę pod koniec października. Everything Under the Sun, to jej tytuł. Na naszej antenie pojawia się już single z tego albumu, Rattle That Cage, no a ich status za każdym razem weryfikują twarde liczby sprzedaż płyt i wyprzedane koncerty, no z tym już się nie da dyskutować. Bones for the Crows i Nickelback już za nami w ST Rock. Teraz zagramy Guano Apes.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: To były Róże Europy, no i oczywiście Edyta Bartosiewicz w chórkach w tym utworze, co bardzo wyraźnie było słychać. Jedwab zamyka tę godzinę w SC Rock, a za chwilę będzie 14. To oznacza, że lada moment najnowszy raport na naszej antenie. Ja już z Państwa się usłyszę w tej ostatniej odsłonie naszego piątkowego spotkania. Na początek godziny zagram Leaven on a Prayer. Bon Jovi niebawem.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
3: Będzie apelacja po wyroku dotyczącym głośnej sprawy zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. W Elblągu trwają Mistrzostwa Europy w triatlonie.
4: SK Rock. Raport.
3: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura zapowiada apelację po wyroku dotyczącym zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie mordu z 1998 roku. Taką decyzję uzasadniono ogromnymi wątpliwościami i brakiem mocnych dowodów.
5: Sąd przedstawił tylko węzłowo, zbiorczo swoje motywy. Trzeba będzie się zapoznać z pełnymi motywami, czyli wyrażonymi w pisemnym uzasadnieniu wyroku.
3: Mówi Piotr Krupiński z Prokuratury Krajowej. Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Wyrok nie jest prawomocny. Jest to jedna z najgłośniejszych i zarazem najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych ostatnich dekad. Do zabójstwa doszło, 17-latki doszło w 1998 roku. Z sekcji zwłok wynikało, że dziewczyna została uduszona, a sprawcy upozorowali napaść seksualną.
4: To jest raport.
3: Po rozłamie w PiS-ie grill u Mateusza Morawieckiego. Dotychczasowy świat wali się jak do Tomek Skart, zaznaczał były premier na otwarciu spotkania Stowarzyszenia Rozwój Plus. Szef nowego klubu parlamentarnego, który powstał po sporach i tarciach wewnątrz PiS-u, mobilizuje dziś swoich zwolenników. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o czym jeszcze mówił były premier na tym spotkaniu, nazywanym też grillem u Morawieckiego?
6: Mateusz Morawiecki zwrócił się do kilkuset zgromadzonych na widowni, mówiąc, że widzi przed sobą osoby dumne i ambitne oraz oczekujące zmiany. Tacy właśnie ludzie, jak powiedział, mają być trzonem jego ugrupowania.
7: Spotykamy się w szczególnym momencie naszych dziejów, kiedy wydawało się, co po niektórym, że historia się już skończyła.
6: Powiedział lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, który zarysował też ogólną ideę działania nowego ugrupowania.
7: Potrzebny jest ten głęboki namysł, ta ambicja. Ambicja wiedziona dwiema podstawowymi cechami, przesłankami. Duma i ambicja. Duma i rozwój.
6: W ramach spotkania zaplanowano też liczne mniej formalne dyskusje, wśród nich spotkanie z rosyjskim opozycjonistą i wybitnym szachistą Garim Kasparowem.
3: To wydarzenie ma potrwać do północy.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych tego roku w Polsce. W Elblągu trwają Mistrzostwa Europy w triatlonie. Są tu najlepsi zawodnicy z całego kontynentu, zapewnia organizator Marcin Florek.
8: Praktycznie cała Europa przyjechała do Elbląga. Szczególnie liczymy na bardzo dobry występ Roxany Słupak.
9: 950 metrów pływania. 20 km jazdy na rowerze i 5 km biegu.
10: Roxana Słupek. Na pewno jest to trasa wymagająca. Finisz w centrum miasta, no to jest coś pięknego.
9: Zaczęliśmy wyścig numer 2.
3: W Elblągu walczy ponad 300 zawodników z 30 krajów Europy.
1: SK Rock Biznes.
3: Podwyżki cen benzyny na stacjach powinny wyhamować w przyszłym tygodniu, natomiast olej napędowy może dalej drożeć. Tak uważają analitycy portalu e-petrol.pl. Sejm skierował dziś do Komisji Finansów Publicznych i Komisji do Spraw Deregulacji projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Jego celem jest objęcie tym podatkiem wszystkich rodzajów e-papierosów, a także podwyższenie stawek. Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego odwołała prezesa spółki Filipa Czernickiego, a także członka zarządu Dariusza Kusia, poinformował dziś Port Polska. Czernicki, szef MCPK, był przez ponad 2 lata. Jastrzębska Spółka Węglowa przekazała, że sprzedaż należących do grupy JSW spółek Przedsiębiorstwo Budowy Szybów i Jastrzębskie Zakłady Remontowe na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu została przesunięta z 31 lipca na 31 października.
1: Pogoda.
3: Przez większą część dnia będzie pogodnie, ale może też zagrzmieć, wiać i przelotnie padać. To zwłaszcza w zachodnich regionach. Najmocniej popada na Kujawach i w Wielkopolsce. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 30 na Mazurach, do nawet 36 dziś na Mazowszu oraz Łódzkiem.

0: To była Agnieszka Chylińska i zespół ONA Westrock Najtrudniej. No i mamy 13 minut po 14, a ja mówię dzień dobry po raz trzeci dzisiaj, w piątek 31 lipca, ostatni dzień miesiąca, od jutra sierpień. No i niestety wakacje już za półmetkiem się znajdą. Jakby nie liczyć, co by nie mówić. Zapraszam na tę kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania. W tej na pewno Incubus, na pewno też zagram Queen. Wyszperam sobie takie nagranie, które może zapomniane przez niektórych, a może nieco przykurzone, więc po to tutaj jesteśmy, żeby odkurzać takie właśnie numery. Ale wcześniej sięgamy po nasze nowości.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Billy Morrison, tak nazywa się ten pan, amerykański gitarzysta, grający ostatnio z Billy Idolem, ale koncertował też z zespołem The Cult. Jesienią wyda swoją kolejną solową płytę, na którą zaprosił m.in. wokalistę The Offspring. Dextera Hollanda i z nim ten właśnie utwór nagrał. Oh God.

To był zespół Incubus i Drive w ST Rock. A jeżeli chodzi o ten utwór zespołu Queen, który sobie przypomnimy w tej godzinie, no to to jest właśnie ten moment i posłuchamy utworu, który znalazł się na tej samej płycie co We Will Rock You i We Are The Champions, News of the World. Oczywiście o tym krążku mowa, końcówka lat 70. Nie wiem, czy Państwo widzieli, pamiętają ewentualnie klip do tego utworu i może komuś się wydawać, że sceneria tego teledysku łudząco przypomina te z klipu do We Will Rock You. No i to słuszne spostrzeżenie jest, bo te dwa klipy powstały tego samego dnia w tym samym miejscu, czyli w ogrodzie przy domu Rogera Taylora, czyli perkusisty zespołu Queen w angielskim Surrey. Proszę sobie porównać, w razie czego, gdyby ktoś wcześniej na to nie wpadł. Spread Your Wings. Queen przed nami w ST Rock.

0: Ain't Talking About Love. Iwan Halen, Westerok. Niecałe pół godziny, do 15 nam pozostaje. Za chwilę Koma na naszej antenie. Przypomnę, Koma już jutro we Wrocławiu, na żywo, na koncercie w ramach tegorocznej trasy męskiego grania. Męskie granie we Wrocławiu rozpoczyna się już dzisiaj. Miałem dla Państwa bilety w tym tygodniu na tę właśnie imprezę. Także dobrej zabawy życzę raz jeszcze tym wszystkim, którzy tam się właśnie bawić będą. Dziś i jutro na męskim graniu we Wrocławiu. Koma także na festiwalu Rokowizna w Gdańsku i Krakowie, a na tę poznańską odsłonę Rokowizny już za trochę ponad pół godziny bilety w prezencie będzie mieć dla Państwa Dawid. Daleka droga do domu, Koma, to po krótkiej przerwie Westerok.
1: Autopromocja. Melina Westerok.
2: Tomasz Raczek.
3: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś
2: tak konferencjerkę?
3: No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było.
2: Ciu, tak? Ciu?
3: Byłem konferencjerem oczywiście. Złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferencjer.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Upalny piątek, wiem, lekko nie jest, ale proszę sobie pomyśleć, wyobrazić, jak może być na przykład w styczniu. Na przykład 21 stycznia. Pomogło, trochę chłodniej się zrobiło. No gorąco to na pewno będzie tego dnia w łódzkiej Atlas Arenie na koncercie tej grupy w naszym kraju. Będą świeżo po wydaniu nowej płyty i właśnie z tą premierą wiąże się ta kolejna wizyta w Polsce. 21 stycznia już 2027 roku. Nothing But Thieves, oczywiście o nich mowa, Evolution, czyli ten najnowszy singiel, już za nami w SC Rock. Teraz zagramy Stone Temple Pilots.

0: Sunshine of Your Love i zespołu Cream w Ester Rock. To już na koniec naszego piątkowego spotkania, a to oznacza, że zbliżamy się do 15. Zatem za chwilę najnowszy raport w Ester Rock, a tuż potem przejmie Państwa Dawid, który po 15 zaprosi na piątkowe wydanie kolumny Zygmunta. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam, dobrego weekendu. Życzę Państwu i w niedzielę się usłyszymy. Jeżeli Państwo będą w okolicy radia, no to proszę włączyć po 9, wtedy też ja się Państwu z radia zamelduję.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski. Zapraszam.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Niebezpieczna sytuacja nad Bałtykiem. Przechwycono tam rosyjski samolot rozpoznawczy IG-20. Około 60 tysięcy Afrykańczyków w ciągu zaledwie doby wdarło się na terytorium Hiszpanii w Afryce Północnej. W raporcie też absolutnie szokująca skala kolejnej odsłony kryzysu migracyjnego.
2: SK Rock. Raport.
1: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. MSZ wezwało ambasadora Rosji po incydencie na Lubelszczyźnie. Poinformował o tym właśnie premier. To z powodu rosyjskiej, co już potwierdzili śledczy, rakiety, która uderzyła wczoraj w Tarnawie Kolonii. A dzień po incydencie z pociskiem niebezpieczna sytuacja nad Bałtykiem. Przechwycono tam rosyjski samolot rozpoznawczy IG-20. Podał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To kolejne tego typu zdarzenie w ostatnich tygodniach. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To najważniejsze. Informacja. Rosyjski samolot został przechwycony przez dyżurną parę naszych F-16 około 40 km na północ od Kołobrzegu na międzynarodowej przestrzeni. Szef MON-u przekazał, że maszyna nie miała planu lotu, a jej transponder, czyli automatyczny nadajnik do kontaktu z radarami kontroli lotów był wyłączony. Mamy też zapewnienie, że wojsko monitoruje sytuację na polskim niebie i zdecydowanie reaguje na działania Federacji Rosyjskiej.
1: Przypomnijmy, wczoraj nad ranem na pole na Lubelszczyźnie spadła, jak już potwierdzono, rosyjska rakieta. Pocisk był uzbrojony, spadł z dala od zabudowań, nikomu nic się nie stało.
2: To jest raport.
1: Co najmniej 34 osoby zginęły w morzu podczas prób nielegalnego przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty. To niewielkie hiszpańskie, czyli de facto unijne terytorium w Afryce Północnej, zmaga się z najpoważniejszym takim kryzysem od lat. Liczba Afrykańczyków w niemal 100% młodych mężczyzn, którzy nielegalnie przekroczyły unijną granicę w ciągu ostatniej doby sięga już 60 tysięcy i rośnie. Sytuacja na miejscu jest apokaliptyczna, donoszą media, a lokalni mieszkańcy z przerażeniem mówią o inwazji lądowej. Lewicowy premier Hiszpanii Pedro Sanchez w końcu wysłał na miejsce dodatkowe siły, w tym wojskowe, i zapowiedział zdecydowaną reakcję. Ceuta to hiszpańskie miasto i to, co się wydarzyło, zasługuje na nasze najsurowsze potępienie. Przyspieszamy wszystkie działania związane z dokumentacją i repatriacją migrantów, którzy wjechali do Ceuty nielegalnie.
4: Todo lo que tiene que ver con los expedientes y la repatriación de los migrantes que han entrado de manera irregular fundamentalmente desde el día de ayer.
1: Wyjaśniał przyciśnięty do ściany szef rządu w Madrycie. Kryzys wywołuje także coraz ostrzejsze reakcje w całej Europie. Kolejne kraje apelują o wzmocnienie ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej, a nawet wyrzucenie Hiszpanii ze strefy Schengen, bo kompletnie nie radzi sobie z naporem nielegalnych migrantów z Afryki. Zarzuty dotyczące publicznego znieważania na tle narodowościowym, kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu postawiono właśnie 46-latkowi, który wyzywał pracowników narodowości ukraińskiej oraz im groził. Do tego zdarzenia doszło na budowie hali pod Skawiną w Małopolsce.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Od dziś aż do odwołania goryle w warszawskim ogrodzie zoologicznym będą niedostępne dla zwiedzających, i nie dlatego, że same tego nie chcą. Powodem jest upał i awaria klimatyzacji w ich pomieszczeniu. Zwierzęta nie będą widoczne ani na wybiegu zewnętrznym, ani w pawilonie małp człowiekokształtnych, poinformował dziś stołeczny ogród zoologiczny. Goryle będą siedzieć sobie w cieniu i odosobnieniu, zanim fachowcy nie naprawią im klimy oraz temperatura na zewnątrz trochę nie spadnie.
0: Pogoda.
1: Przez większą część dnia będzie pogodnie, ale może też zagrzmieć, wiać i przelotnie padać. To zwłaszcza w zachodnich regionach. Najmocniej popada na Kujawach i w Wielkopolsce, na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 30 na Mazurach. No i teraz jakby nie dziwimy się, dlaczego te goryle siedzą w cieniu. Do 36 dzisiaj stopni na Mazowszu, w tym w Warszawie i także w Łódzkiem.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
5: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa w składzie Poklękowski raportuje.
1: Uf, jakby pan co?
5: A ja jestem Zygmunt. I pewnie się państwo domyślają, że my z Michałem już po połówce.
1: Już spoceni.
5: Już zagrzani.
1: Ale bo zaczęliśmy.
5: Oczywiście mówimy o połówce wakacji. I weekend przed nami. Czekamy na wasz sygnał. Można mówić do radia. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Pearl Jam Esther Rock. Sirens.
1: To są syreny.
0: I zgodnie z naszymi procedurami bezpieczeństwa, po usłyszeniu syren można się odezwać do kolumny 691-613-613. Tu się dzwoni, albo się mówi do Messengera. Halo, halo.
2: Czołem, Dawidzie.
0: Czołem.
2: Jak zwykle w drodze do domu z pracy. Mhm. Graj dobrze, bo granie dobrze robi dobrze.
0: Robi dobrze.
2: I fajnie się słucha.
0: Pozdrawiam, a słucha nas też pani Margarita.
3: Hello, bardzo mi zależy na bilecie na rokowiznę do Poznania.
0: A, będą bilety na rokowiznę do Poznania. Bilety na poznańską rokowiznę będę dzisiaj rozdawał. No a poza tym zajrzymy na Poland Rock Festival, sprawdzimy, co się dzieje w Czaplinku. A pozdrawiamy też Wrocław, bo tam w ten weekend męskie granie. A gdzie państwo zmierzają? Można się pochwalić. Ja jestem Zygmunt. A kto jest po drugiej stronie?

0: Cześć Dawidzie, właśnie wszedłem w pracy i wraz z kolumną Zygmunta rozpoczynam 5-tygodniowy urlop. Pozdrawiam!
1: Cześć Dawidzie, powiem tyle, wolne do środy, pozdrawiam!
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
5: Reklama.

0: Placebo w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Utwór The Bitter End, czyli w wolnym tłumaczeniu gorzki koniec. I pod ten tytuł można by podpiąć wiele aktualności. Koniec małżeństwa Morawiecki-Kaczyński, koniec Lecha Poznań w Lidze Mistrzów i koniec Kurzopków w Polsacie, chociaż to mnie akurat nie interesuje. Informacja, że Kurzopki nie będą w Polsacie, interesuje mnie tak bardzo, jak informacja, że Honorata Skarbek planuje zmniejszyć sobie uszy. Jeśli o tym nie słyszeliście, to znaczy, że z waszymi uszami wszystko jest w porządku. I mógłbym teraz zapytać Michała, co ma tak duże, że mógłby sobie zmniejszyć, ale znam odpowiedź.
1: Uszy.
0: I nie chcę tego słyszeć ponownie.
1: No.
0: Kto ma uszy, nie ma, niechaj słucha. Raportu za chwilę.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00
3: w ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: ESK Rock. Raport.
1: Zapraszam. W ramach Tarczy Wschód zabezpieczono już około 100 km granicy z Rosją i Białorusią. Do końca roku ma to być ponad 200 km, poinformował dziś Sztab Generalny Wojska Polskiego. Oprócz tego na potrzeby programu przejęto do tej pory 77 działek ewidencyjnych. Przed południem para dyżurna naszych F-16, 40 km na północ od Kołobrzegu, przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, poinformował w mediach społecznościowych wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest raport.
1: Premier Donald Tusk zarządził dziś przedterminowe wybory prezydenta Krakowa na niedzielę, 27 dzień września.
5: SK Rock Sport.
1: Dziś początek drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 18:00 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź, a o 20:30 Motor Lublin podejmie u siebie Jagiellonię.
6: Na pewno będziemy widzieć drużynę Jagiellonii, która będzie dążyła do zdominowania spotkania. My w jaki sposób będziemy chcieli robić to samo, więc wydaje mi się, że będzie to ciekawe widowisko.
1: Mówi trener Motoru Mariusz Misiura. Jutro czekają nas spotkania Piasta z Wisłą Kraków i Wieczystej z Lechem Poznań. Kontuzja Jakuba Kochanowskiego. Polski siatkarz nie zagra już w tym sezonie reprezentacyjnym. Przypomnę, biało-czerwoni zmierzą się jutro ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów.
2: Kolumna Zygmunta w ESC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Creature czy Ashcroft w Radiu SK Rock, a wcześniej na naszej antenie Jam, a Jam dzisiaj wieczorem na dużej scenie Polen Rock Festiwalu i dzisiaj także m.in. Nocny Kochanek i Dziwna Wiosna i nasza Asia już w drodze. Szanowni Państwo, zmierzamy do Czaplinka i tam zmierza Ziętara, halo, halo!
1: Halo, halo, Dawidzie, kochany, ja w drodze na Poland Rock właśnie już zaraz dojeżdżam, zaraz będę. Na razie sobie okleiłam samochód Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i już za chwileczkę, już za momencik wkraczam na najpiękniejszy festiwal świata i po prostu jaram się jak dzika na piłku, mogę ogarnąć sobie żywność, bo wiadomo, czy głodny to człowiek zły. W związku z tym odpalam wrotki, mam nadzieję szybciutko trafić na Dziwną Wiosnę, którą jednak absolutnie uwielbiam. No i w ogóle ja kocham to miejsce, kocham ten festiwal, kocham tych ludzi, uwielbiam tę atmosferę absolutnego wyluzowania, wolności i tego, że wszyscy są uśmiechnięci od ucha do ucha, w związku z tym daj mi jeszcze chwilę, odpalam wrotki i już za chwileczkę, już za momencik będę wam nadawać z samego serca Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszego festiwalu świata i w ogóle ci całuję bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Post scriptum, Jagodzianka była boska.
2: Reklama.
3: Program SK Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: skrock.pl, strona dla ludzi rocka.
3: skrock.pl, dobrze rokuje w internecie.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Reklama.

0: The Police. Tuż przed 16 w Radiu SK Rock, Walking in the Moon. A tego kawałka słuchaliśmy na festiwalu Metronom w Pradze, to było trochę ponad miesiąc temu. A czego chcieliby Państwo posłuchać na rockowiźnie? Bo mam karnety na poznańską rockowiznę. Takie karnety są do zabrania i zerknijcie proszę w line-up, bo pytanie brzmi, kogo na poznańskiej rockowiźnie zobaczylibyście najchętniej? Czekam na Wasze głosówki, ale uwaga, uwaga, trzeba w ekspresyjny sposób wykrzyczeć nazwę Waszego faworyta. Za fajny okrzyk głosówkowy oddam karnety. To Państwo się kierują na Messengera, a my powolutku zmierzamy do raportu.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
8: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Były premier i zarazem szef nowego klubu parlamentarnego, który powstał po sporach i tarciach wewnątrz PiSu, mobilizuje dziś swoich zwolenników. W jaki sposób? O tym już za chwilę w relacji naszego reportera. 18 odratowanych wiewiórek wypuszczono właśnie w parku Cytadela w Poznaniu.
2: Eski Rock. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Są zarzuty i jest wniosek o areszt dla 39-letniego Jakuba Esz, który pod wpływem narkotyków śmiertelnie potrącił 9-letniego chłopca w Kuźnicy Starej. Do tragedii doszło we wtorek wieczorem. Sprawca wsiadł za kierownicę pomimo 5-letniego sądowego zakazu prowadzenia aut. Na łuku drogi stracił nad nim panowanie i z impetem wjechał w chłopca, który obok swojego domu na chodniku jeździł na rowerze. W samochodzie oprócz kierowcy było dwóch pasażerów. Policja po wypadku w rozbitym aucie znalazła też narkotyki.
3: W toku śledztwa prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających i w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających oraz zarzuty posiadania i udzielania narkotyków innym osobom.
1: Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie. To nie pierwszy raz, gdy mężczyzna wsiadł do samochodu pod wpływem narkotyków. Za ten czyn dostał w tym roku 5-letni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Miał też na koncie ucieczkę przed policją i wyrok roku w zawieszeniu. Teraz za spowodowanie wypadku, w którym zginął 9-latek, grozi mu do 20 lat więzienia. Wiadomo, że przyznał się do winy.
2: To jest raport.
1: Wspólne selfie z politykami, grilla w tle, dyskusje o przyszłości Polski. W takiej atmosferze i konwencji przebiega pierwszy nieformalny kongres Stowarzyszenia Rozwój Plus. To nowa inicjatywa Mateusza Morawieckiego i ponad 40 związanych z nim parlamentarzystów. Były premier i zarazem szef nowego klubu parlamentarnego, który powstał po sporach i tarciach wewnątrz PiSu, mobilizuje dziś swoich zwolenników. Na warszawskich Szmulkach, gdzie odbywa się to spotkanie, jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak to wygląda z bliska?
4: Syk i zapach grillowanych potraw przyciąga do kolejki po nie wielu chętnych i głodnych. Głodnych, jak mówią, zmian.
5: Musimy się przeglądać nowym kandydatom, zmienić system, żeby głosować na ludzi, a nie na partię.
6: Żeby ta prawica się w końcu zjednoczyła i przed wyborami dogadała się.
4: Usłyszałem od uczestników grilla u Morawieckiego, którzy przyjechali tu z całej Polski. Choć jak mówi były wiceszef MSZ w rządzie PiS, Szymon Szynkowski-Welsenk, nazywanie tego spotkania wyłącznie grillem jest krzywdzące.
7: Tutaj jest karkówka, jest kiełbasa, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze są dyskusje o sprawach kluczowych z punktu widzenia Polski.
4: Usłyszałem od polityka, który dołączył do inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Razem z nim są tu m.in. były marszałek Sejmu Ryszard Terlecki, czy były wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała. Wydarzenie potrwa do późnego wieczora.
2: Słuchacie raportu w Rok.
1: 18 odratowanych wiewiórek wypuszczono w parku Cytadela w Poznaniu. Fundacja z dzikiej strony uwolniła zwierzęta, które wcześniej wyleczono m.in. po wypadkach.
8: One dogadają się z tymi wiewiórkami, które już są w Cytadeli?
9: Tak, bez problemu. Tutaj jest taki obszar duży, nie będą sobie wchodzić w drogę. Naszym priorytetem jest przygotować je tak, żeby one całkowicie dzikie opuściły nasz ośrodek i po prostu do ludzi się nie zbliżały.
10: No, nie chcesz mnie tarifać.
9: Część z nich to są maluchy, które były u nas od oseska, które gdzieś tam wypadły z gniazda albo gniazdo spadło w wyniku tam jakichś zjawisk atmosferycznych, jakichś dynamicznych burzy i tak dalej. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości.
1: Za 2 tygodnie w parku Cytadela w Poznaniu zaplanowano duży festiwal muzyczny. Zdaniem przyrodników z fundacji nie wpłynie to na wiewiórki, które do tego czasu powinny znaleźć sobie schronienie przed tłumem ludzi i przed głośną muzyką.
0: Pogoda.
11: Wiewiórki.
1: Ale co? Nie lubisz?
11: Bardzo właśnie lubię i apeluję o to, żeby dbać o wiewiórki, bo nie wiem, czy wiesz, wiewiórki mają bardzo ciężko w życiu.
1: No co ty powiesz?
11: Wiewiórki to są takie zwierzęta, którymi podobno podcierają się niedźwiedzie. Chyba nam się mózg przegrzewa. Czekaj. Włączę wiatrok.
1: Ciebie, bo to się wszystko rozbryzga teraz, jak włączysz wiatrok. Przez większą część dnia będzie pogodnie, ale może też zagrzmieć. Teraz ja się wypaliłem się antenowo, przepraszam.
11: Będzie ciepło, dziękujemy.
0: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
11: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta. Ostatni dzień lipca i kartka z kalendarza, bo w tym tygodniu minęło 41 lat od pierwszego koncertu Depeche Mode w Polsce. Ogarniam umysł. Z tej okazji zagramy Depeche Mode w radiu. Prosimy? Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: do ostatniej nutki. A teraz kopalnia.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory trochę przez nas zapomniane i po raz ostatni wsłuchamy się w nasze wykopalisko tygodnia i wracamy pamięcią do końcówki lat 90. Szanowni Państwo, było lato roku 1999. Biegałem sobie po podwórku w koszulce Davida Beckhama i jeździłem do babci na maliny i świeże mleko od krowy. I nie było internetu, więc ludzie musieli ze sobą rozmawiać na żywo. A gdzieś tam w tle grało radio. I z tego radia puszczali Gabriela Fleszara,

Śpiewała też Kaja z Bregowiciem, a po Kai puszczali Californication, Red Hot Chili Peppers, a po Red Hotach Santana. I tu można sobie wybrać hiciory. Maria Maria albo Smooth, a może Put Your Lights On. I ten kawałek dla Państwa w tym tygodniu wykopałem. Put Your Lights On. Lato 99. To Carlos Santana i Everlast w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć Dawid. W 99 roku miałem 14 lat i pamiętam, może nie był to 99, tylko 2000, jak poprosiłem tatę, żeby kupił mi kilka płyt, które chciałem sobie przesłuchać, bo słyszałem je gdzieś tam w jakiejś zagranicznej telewizji. I te płyty to były Nirvana Nevermind, Metallica SM, Offspring Americana i Santana Supernatural. I pamiętam, że słuchałem ich non-stop, od deski do deski, zmieniałem tylko płyty, po prostu cały czas, wszystkie kawałki, jeden za drugim. To były wspaniałe czasy, to senne braty.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

0: Panowie, dziękujemy. Dziękujemy za miłość.
1: A przy okazji dziękuję za SMS-a. SMS-a od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pewnie też Państwo dostali link do poradnika bezpieczeństwa. Tylko problem polega na tym, że mi ten link nie działa. Ten link nie działa. Gdyby RCB wysyłało nam prezerwatywy, to ja już bym miał trójkę dzieci. Powiem więcej. Poziom zabezpieczeń jest na tym poziomie, że miał dwójkę dzieci z tobą. Tak! Michała... Jestem oburzony.
2: Przepraszam.
1: Michała... Co się stało?
2: Stanął mi kłaczek chyba. Nie
1: to
2: wiem.
1: Nie kłaczek. Michał, za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
2: Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura w Częstochowie złożyła do sądu wniosek o areszt dla 38-letniego Jakuba Esz, który w środę w Kuźnicy Starej wjechał BMW na chodnik i potrącił 9-letniego chłopca. Dziecko zmarło w szpitalu. Badania toksykologiczne wykazały, że kierowca był pod wpływem narkotyków. Auto prowadził mimo 5-letniego zakazu prowadzenia pojazdów. Kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie w Afryce Północnej się pogłębia i to szybko. Według danych tamtejszego MSW do zamieszkałego przez 85 tysięcy mieszkańców regionu Hiszpanii przybyło w ciągu ostatniej doby około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów, głównie Marokańczyków. W mediach społecznościowych zaroiło się od przerażających nagrań, na których tysiące ludzi, przede wszystkim młodzi mężczyźni, szturmuje miasto i dochodzi do zamieszek. A Dania, jak wynika z informacji sprzed chwili, właśnie dołączyła do grona państw, które domagają się natychmiastowego wyrzucenia Hiszpanii ze strefy Schengen, albo przynajmniej jej zawieszenia.
4: To jest raport.
2: Premier Donald Tusk zarządził przedterminowe wybory prezydenta Krakowa na niedzielę 27 września. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się właśnie w Dzienniku Ustaw i wraz z ogłoszeniem wchodzi w życie.
4: SK Rock Sport.
2: Polscy siatkarze zagrają jutro ze Słowenią o finał Ligi Narodów. Biało-czerwoni pokonali wczoraj Ukrainę 3-1.
5: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło.
2: Mówi przyjmujący Tomasz Fornal. Spotkanie Polska-Słowenia jutro o 9:00. UEFA grozi bojkotem mundialu. To odpowiedź na plany szefa FIFA odnośnie częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata. Federacja zaproponowała sprzedaż 20% udziałów prywatnym inwestorom. 55 federacji zrzeszonych w UEFA jednogłośnie podjęło decyzję o bojkocie mundialu, jeśli FIFA nie zrezygnuje ze swojego planu.

0: Royal Republic w Radiu SK Rock. To gwiazda tegorocznej rockowizny. A już za kilka chwil wręczę komuś z Państwa bilety na poznańską rockowiznę. A tam oprócz Royal Republic m.in. Acid Drinkers i Nocny Kochanek.
1: A gdzie jest Nocny Kochanek teraz? Halo? Halo?
2: Tradycyjnie powiem cześć. Tu Krzysiek Sokołowski.
1: Krzysiu.
2: Serdecznie pozdrawiam wszystkie słuchaczki, a nawet słuchaczy.
1: Krzysiu, a czy ty nadajesz z piwnicy?
2: Z garderoby na razie jeszcze, na Poland Rocku. Gramy o 22.30 z Nocnym Kochankiem i będzie to koncert, no, dosyć wyjątkowy. Będzie gość specjalny i będzie też chór akademicki, czyli ludzie piękni i młodzi, tak jak Nocny Kochanek. Dokładnie mówię o chórze, który nazywa się Respect Choir. Jest to ekipa z Wrocławia. Także to będzie koncert niecodzienny, myślę. Mhm. Tym serdeczniej zapraszam. 22.30, duża scena, Portland Rock Festival.
1: Krzysiu.
2: Cześć.
1: Krzysiu, to ja sobie was na YouTubie kręciowy obejrzę. Pozdrawiam cię.
3: Aha, Dawid, ciebie też pozdrawiam. Szkoda, że cię tu nie ma.
1: Dzięki.
4: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Lady Punk w Estrock, a to jedna z gwiazd poznańskiej rockowizny i karnety są dla Państwa i trzeba było wykrzyczeć, kogo w Poznaniu zobaczylibyście najchętniej. Halo, halo.
1: Który zespół chciałbym zobaczyć na rockowiznie w Poznaniu? Odpowiedź jest prosta, Lady Punk.
0: No tak, Pani Jacku, ale to trzeba było wykrzyczeć.
2: Hasty Drinkers!
0: Jak zmienił zespół adekwatnie do okoliczności.
2: I Jam!
0: I Jam! I karnety lecą do pada. A karnety do Krakowa będziemy wam rozdawać po weekendzie. A co się dzieje na początku weekendu, co się dzieje poważnego, o tym już za chwilę w raporcie.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Rosyjski ambasador już po wizycie w polskim MSZ-cie. Czego dotyczyło spotkanie? O tym za chwilę w relacji naszego reportera. Rząd szykuje nowy system ostrzegania. Powstanie specjalna aplikacja.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Nota protestacyjna dla przedstawiciela Kremla. Rosyjski ambasador już po wizycie w polskim MSZ-cie został wezwany w związku z wczorajszym incydentem z rakietą na Lubelszczyźnie. Jak już potwierdzono, spadł tam właśnie rosyjski pocisk przed siedzibą resortu. Michał Skolimowski. Michale, jak przebiegło to spotkanie?
3: Dzień dobry. Było bardzo krótkie. Trwało zaledwie kilka minut. Ambasadorowi wręczono notę, a polska strona stanowczo potępiła działania Federacji Rosyjskiej.
4: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
3: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador przyjął notę. Polska strona nie ma wątpliwości, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Georgi Michno, wychodząc z MSZ-u, sugerował jednak, że nie ma na to twardych dowodów.
5: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
6: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
5: Nie.
3: MSZ zaznacza jednak, że takie pociski są używane wyłącznie przez rosyjskie lotnictwo strategiczne.
2: To jest raport.
1: Rząd przygotowuje nowy system ostrzegania. Powstanie specjalna aplikacja. Zapowiedziano zmiany w sposobie alarmowania przed zagrożeniami. W ciągu najbliższych miesięcy ma zostać uruchomiona specjalna aplikacja, która uzupełni obecny system. Zapowiedź pojawia się dzień po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. O szczegółach Mateusz Głębiewski.
7: Nowe rozwiązanie ma usprawnić przekazywanie informacji o zagrożeniach i uzupełnić obecny system oparty na syrenach oraz alertach RCB. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że aplikacja ma pomóc w szybszym i skuteczniejszym informowaniu obywateli.
8: W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie, uruchomimy powiadamianie w aplikacji mObywatel.
7: Tymczasem po wysłaniu do około 30 milionów osób wiadomości SMS z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rządowe strony internetowe były chwilowo przeciążone. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia jednak, że nie doszło do awarii ani cyberataku.
1: Przyczyną, jak słyszymy, był wyjątkowo duży ruch na stronach rządowych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Wrocławianie mieli okazję przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa nad wodą. Na kąpielisku Orbita służby ratownicze przeprowadziły kurs z podstaw pierwszej pomocy.
9: Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby uczyć młodzież i dorosłych.
10: Grupa przeprowadza instrukcje na temat pierwszej pomocy. Posługują się tutaj w tym celu Fantomem. Mariusz Mirocki, szef multigrupy na ratownictwo wodne z Wrocławia. Przeprowadziliśmy symulowane akcje ratownicze.
9: Jako osoby nieuprawnione, bez doświadczenia. Czy możemy pomóc osobie takiej wyjść z wody?
10: Nie wchodzimy w bezpośredni kontakt z osobą przytomną. Szukajmy jakiegoś przedłużenia ręki. Niech to będzie pasek, niech to będzie smycz. I wtedy holujemy taką osobę na brzeg.
9: Coś już wiedziałaś z tej wiedzy?
11: No nie za bardzo. Przydatny na pewno będzie, jak pojadę na wakacje. No, większość rzeczy wiedziałem już.
1: Po szkoleniu ratownicy sprawdzali wiedzę uczestników w konkursach z nagrodami, a na miejscu z mikrofonem był nasz reporter Kasper Jarema.
0: Pogoda.
1: Przez większą część dnia będzie pogodnie, ale może też zagrzmieć, może wiać i przelotnie padać. To szczególnie w zachodnich regionach. Najmocniej popada na Kujawach i w Wielkopolsce. Na termometrach od 22 stopni dziś na Pomorzu, przez 30 na Mazurach do nawet 36 na Mazowszu i Łódzkiem.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa, przedweekendowa i weekendowe okrzyki do Messengera na drodze prawami. Wystarczy wysłać do nas głosówkę i krzyknąć: Zygmuncie, mamy weekend. No a skoro weekend, to jeszcze zgodnie z tradycją zaproponuję po 50. Utwór po 50 już teraz dla Państwa. I można głośniej. Uwaga, bo grzejemy. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Ira w Esterok, jedna z gwiazd festiwalu Top of the Top. Będziemy was zapraszać do Sopotu, ale to w niedalekiej przyszłości, bo w tej godzinie znów zajrzymy do Czaplinka, bo Ziętara pojechała na Poland Rock Festival.
1: Tylko ja.
0: Nie tylko pan. Nasza Asia też pojechała na Poland Rocka. A czy jest może z nami ktoś z Wrocławia? Bo tam męskie granie dzisiaj.
2: Drogi Dawidzie, drogi Zygmuncie.
0: Wrocław?
2: Pozdrowienia z Wrocławia.
0: Pozdrawiamy. Bawcie się dobrze. No ale jeśli ktoś się nie bawi, to proszę zostać z nami. Po 18 będzie Radar, a w Radarze sporo aktualności i nowości z muzycznego świata polecamy. Ale jeszcze 45 minut kolumny i też nowość od Suede.
3: Ten kawałek.

0: cześć, co nie odbierasz? Chciałem zadzwonić, bo mówiłeś, żeby się pochwalić, to się chwalę. I podziękować od razu, w ogóle z całą ferajną jadę.
1: Cześć!
0: Cześć! To moja żona Ania. No,
2: dobry.
0: Jedziemy całą familią, a podziękować ci chciałem, bo niedawno na roku na bagnie byliśmy. A teraz jedziemy, bo znaleźliśmy taką miejscówę nad Biebrzą, że normalnie cały czas mi się przypominają koncerty i mam przed oczami te pstrągi, co mi tam skakały, no. Super, Dawido, jeszcze raz dziękujemy i trzymajcie się.
3: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.com lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Eskarok.pl.
3: Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Balansie w Radiu SK Rock. I ten kawałek to taki trochę odgrzewany kotlet, ale smakowity. A może komuś kiełbaskę? Mateusz załatwił. Mateusz Morawiecki załatwił, że na festiwalu Rozwój Plus jest taki festiwal i na tym festiwalu obowiązuje dzisiaj dyspensa. Można tam bez grzechu w piątek zjeść kiełbachę. Mateusz załatwił. Szanowni Państwo, po tej stronie sceny politycznej na salonik VIP mówi się zakrystia. A więcej o tym, co poważne, powie Michał. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jakby to ona płaciła, to bym nie sprawdzał.
3: Znaczy ja też nie mogę patrzeć, jak moja żona płaci, naprawdę.
4: Tak, i co, nie jedzie?
3: Zawsze się odwracam.
5: Trzy małe żubry z Wielkopolski szukają imion, ale uwaga, muszą się zaczynać od litery PO.
4: To jest jakaś propaganda polityczna.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Mazowiecka Żandarmeria Wojskowa zatrzymała trzy osoby posiadające znaczne ilości narkotyków. Jedną z nich był żołnierz służący w jednostce na Mazowszu, przekazała żandarmeria. Warszawska prokuratura poinformowała z kolei o wniosku o areszt dla żołnierza i współpracującego z nim cywila. Podwyżki cen benzyny na stacjach w Polsce powinny wyhamować w przyszłym tygodniu. Natomiast olej napędowy może dalej drożeć, tak uważają analitycy z portalu epetrol.pl.
6: To jest raport.
7: Finansowanie programów lekowych pozostaje priorytetem Narodowego Funduszu Zdrowia i resortu, zapewnił wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Dziś w Sejmie to zrobił. Dodał, że pacjenci są całkowicie bezpieczni.
6: Rok. Sport.
7: Dziś początek drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 18:00 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź, a o 20:30 Motor Lublin podejmie u siebie Jagiellonii.
8: Na pewno będziemy widzieć drużynę Jagiellonii, która będzie dążyła do zdominowania spotkania. My w jaki sposób będziemy chcieli robić to samo, więc wydaje mi się, że będzie to ciekawe widowisko.
7: Mówi trener Motoru Mariusz Misiura. Jutro czekają nas spotkania Piasta z Wisłą Kraków i Wieczystej z Lechem Poznań. Kontuzja Jakuba Kochanowskiego. Polski siatkarz nie zagra już w tym sezonie reprezentacji. Przypomnijmy, biało-czerwoni zmierzą się jutro ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów.

0: Pretty Reckless w Radiu SK Rock. Śpiewała pani Taylor. A gdzie jest pani Ziętara? Halo, halo?
1: No, to już wiecie, gdzie ja jestem. Jestem na Londroku. Aktualnie jestem na bramce, ponieważ zagubiła się moja przepustka wjazdowa. Ale Polandrock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, to jest miejsce, gdzie człowiek się nie nudzi. I nawet jak czeka na podwózkę, gra już Dziwna Wiosna gdzieś tam i mam nadzieję, że jeszcze zdążę na koncert, to mam tu absolutnego, cudownego wolontariusza.
2: Cześć, siema!
1: Cześć! Który ma fantastyczne, małe, elektryczne okulary, które podpisał kto?
2: Od Koby podpisane.
1: I bardzo pięknie, słuchajcie, żyć nie umierać. Naprawdę, Dawidku, ja się całuję w samo serce.
2: Całuję.
1: Bo to jest naprawdę przecudowne, wspaniałe miejsce, pełne uśmiechniętych ludzi i bardzo dobrej muzyki, bardzo dużo miłości i bardzo dużo dobrej żywności.
0: Pozdrawiamy Poland Rock Festival.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wrony. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Floydzi. Money. I oczywiście tych pieniędzy Państwu życzę, ale przede wszystkim życzę Wam przepięknych emocji. Halo, halo, Czaplinek!
1: Dobra, wiem, że już masz mnie dość, ale chciałam tylko powiedzieć, że dotarłam i w tle słychać zimną wiosnę!
0: Ziętara dotarła na pole droga. Gdzie Państwo są z nami? Halo, halo!
2: Bartek po robocie, ja już jestem, ja już jadę. Mateusz robi grilla!
0: Grilla!
2: Wszystko jest! Będziesz po 18?
0: A jest kiełbasa?
2: Jest kiełbasa!
0: To zaraz będę, ale wcześniej finał kolumny.
2: Pozdrawiam, cześć!
0: A na finał muszą być brawa. Dźwięki z oklaskami dla Państwa za cały tydzień i może Pani zdecyduje, co zagramy na finał.
3: Hello, bardzo mi zależy na bilecie na rokowiznę do Poznania.
0: Już wszystkie rozdałem bilety. A czego chciałaby Pani posłuchać?
3: Bardzo chcę usłyszeć Sex Pistols!
0: Proszę bardzo. Well, we're not that fucking bad after all.

0: Sex Pistols. Gwiazda poznańskiej rockowizny. A po weekendzie będziemy wam rozdawać bilety do Krakowa. Ale to po weekendzie, na razie weekend. I pytanie do państwa, czy macie weekend?
1: Dawidzie, mamy weekend!
0: I zaraz będą brawa.
2: Czy to jest pora na... Jest weekend!
0: Tak, to jest ta pora!
3: Zymujcie, mamy weekend!
0: I brawa dla państwa! Brawo!
4: Dobrego,
0: brawo!
4: Rockowego weekendu wszystkim.
0: I też tego życzę i bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później zapowiadany radar, a ja wrócę do państwa weekendowo, ale już teraz życzę dobrych momentów w ten weekend. Dawid Zygmunt, do usłyszenia, pa, pa.
5: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rockowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
9: Reklama.

0: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Coraz więcej stulatków dostaje specjalne świadczenie tylko za wiek.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada apelację. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan, do czego doszło w 1998 roku. Jest to jedna z najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych zbrodni ostatnich dekad, ze szczegółami Julia Ranosz.
2: Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Sąd decyzję o ich uniewinnieniu podkreślił brakiem silnych dowodów, które potwierdzałyby, że oskarżeni popełnili zarzucane im przestępstwa. Całość ustnego uzasadnienia trwała około 3 godzin.
3: Zostanie skierowany wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wydanego orzeczenia i w stosownym terminie na pewno zostanie wniesiona apelacja przez prokuratora.
2: Mówił Piotr Krupiński z Prokuratury Krajowej. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w sierpniu 1998 roku. Ciało 17-letniej Iwony znaleziono nad Wisłą w Łęce Szczucińskiej. Przez blisko 20 lat sprawców nie udało się ustalić, a śledczy podejrzewali, że świadkowie milczą.
1: To jest raport.
0: Zbudził nas mocny hałas. Tak o porannym wypadku balonu w powiecie grudziąckim mówią świadkowie. Podczas lądowania koło miejscowości Słup balon na ogrzane powietrze zahaczył o drzewo, a z kosza wypadli pilot i dwie pasażerki.
4: Duży szum drzew, myślałam nawet, że to burza jakaś taka nagła. Po prostu wyszliśmy na zewnątrz z mężem, balon jak gdyby już odfruwał, czyli to było już po tym awaryjnym wypadnięciu z balona.
0: Mówi Katarzyna Kurzyńska, mieszkanka Słupa, która była świadkiem zdarzenia. Pilot złamał nogę, a pasażerki rękę i palec. Rannych znaleziono na pobliskiej łące.
4: Przyjechał ten samochód techniczny, który tam pomagał jak gdyby zbierać balon po lądowaniu i ten młody człowiek powiedział, że no będzie potrzebna pomoc, żeby pokazać, gdzie służby mają podjechać i tak dalej, więc wiedzieliśmy, że tam już są osoby zabezpieczone, no i żeby po prostu pokierować służbami.
0: Przyczyny zdarzenia zbadają biegli z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Coraz więcej stulatków dostaje specjalne świadczenie za wiek. W całym kraju pobiera je już ponad 4000 osób, to prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie. O szczegółach na koniec z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
5: Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Liczba pobierających je osób systematycznie rośnie.
6: Tylko w pierwszym półroczu tego roku grono beneficjentów powiększyło się o ponad 200 osób i w czerwcu świadczenie honorowe z ZUS-u pobierały już 4262 osoby.
5: Podkreśla Krystyna Michałek z Kujawsko-Pomorskiego ZUS-u. W tym regionie najstarszy beneficjent świadczenia ma 110 lat. Pieniądze przysługują niezależnie od pobieranej emerytury.
6: Świadczenie honorowe wynosi 6938 zł i 92 grosze brutto miesięcznie, wypłacane dożywotnio.
5: I co roku wzrasta wraz z marcową waloryzacją.
0: Większość stulatków nie musi składać żadnych wniosków. Jeśli pobierają świadczenie emerytalno-rentowe, ZUS przyznaje świadczenie honorowe z urzędu.
7: Pogoda.
0: Przez większą część dnia pogodnie. Dzisiaj było i jeszcze będzie, ale może też zagrzmieć, może wiać i przelotnie padać. To szczególnie w zachodnich regionach. Najmocniej popada na Kujawach i w Wielkopolsce. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 30 na Mazurach, do nawet 35-6 dzisiaj na Mazowszu i Łódzkiem.
7: Rada.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o ważnym oświadczeniu, które kilka godzin temu wystosował zespół Kult. A ja sam oświadczam, że już ostatni raz w tym tygodniu będę miał dla was podwójne bilety na nowego Spidermana. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić muzycznym okiem na to, co dzieje się w Hiszpanii. To Immigrant Song, to Led Zeppelin, Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21. A teraz czas na pana Roberta.

No i ograniczeniom mają zostać także poddane działalności grupy także w przyszłym roku, w 2027. Do tego tematu jeszcze będziemy nawiązywać, tak jak teraz, z wielką chęcią. Trochę wracamy do tego, co działo się w 2007 roku, kiedy na jednej scenie pojawiła się Amy Winehouse, no i zespół The Rolling Stones, a teraz panowie wykorzystują tę znajomość, wykorzystując także jej wyjątkowe dźwięki. To z płyty Foreign Tongues, to cover Amy Winehouse, You Know I'm No Good.

No to się porozglądaliśmy. To Take a Look Around na antenie Eski Rock. Nie ukrywam, że rozglądaliśmy się oczywiście za tymi nowościami od Tonego Iommiego, który szykuje pierwszą od ponad 20 lat swoją solową płytę From the Dark, która 23 października będzie miała swoją premierę. I dzisiaj pojawił się niezwykle ekscytujący wywiad dla magazynu Rolling Stone, gdzie Tony Iommi zdradził między innymi, że w jednym z nowych utworów zatytułowanych Death Wake na gitarze zagra Brian May z formacji Queen. I zanim, drodzy Państwo, pomyślicie, wow, to jest jakaś nowość, jak to jest w ogóle możliwe, no to pamiętajcie, że Tony Iommi i Brian May rozmawiali już o wspólnym projekcie prawie 10 lat temu. Pamiętamy, jak Tony Iommi wielokrotnie mówił, że utwory Briana Maya go inspirowały. Pamiętamy też, jak byli blisko siebie. W końcu, jak w zeszłym roku Tony Iommi dostał prezent od Briana Maya, którego zajęło zrobienie 2 lata. I pamiętamy w końcu, jak 2 lata temu Brian i Tony zagrali niesamowitą wersję Paranoid Black Sabbath. No te drogi się tak naprawdę krzyżowały przez te wszystkie lata. Ba, przecież Brian May pojawił się na płycie Iommi z 2000 roku, więc było pewne, że raczej i do tego dojdzie. Natomiast dzisiaj Tony Iommi mówi wprost: to, co zrobił pan Brian May, było świetne. Zagrałem mu parę rzeczy i zagrał to tutaj w moim domowym studio. Gdy zagrał, powiedział: nie wiem, co o tym myśleć. Na co Tony Iommi odparł, że mu się podoba. Zapytałem, jak mówi, czy chce zagrać w czymś jeszcze, a on odparł: nie, twoje solówki są dobre, nie muszę nic dodawać. I to jest jeden wątek bardzo ciekawy, który pojawił się w tym wywiadzie dla Rolling Stone. Natomiast drugim wątkiem, który mnie zainteresował, było pytanie dziennikarza o to, dlaczego tak naprawdę pojawił się Brian May, a nie pojawił się, no przecież wielki przyjaciel, pan Geezer Butler. Na co, uwaga, Tony Iommi odpowiedział wprost: chciałem go, ale nie mógł. Chyba nagrywał swój własny album, albo w tym czasie coś się tam wydarzało i nie mógł przyjechać do Anglii. I chyba, nie wiem, czy państwo to słyszeliście, chyba właśnie pan Tony Iommi zdradził, że Geezer Butler szykuje swoją solową płytę, tak mimochodem. Dlatego uwielbiam czytać te wywiady między wierszami, bo naprawdę można tam wyłapać dużo wspaniałości. A propos wspaniałości, zostajmy przy królowej.

0: I to jest ten kinowy moment, kiedy wysyłam was wraz z osobą towarzyszącą na nowy film Marvela, który dzisiaj wchodzi na ekrany kin. Spider-Man, całkiem nowy dzień. Mam dla was podwójne zaproszenia, które możecie wykorzystać do 13 sierpnia w dowolnym kinie Helios. Ja czekam tylko na prywatne wiadomości na Facebooku Eski Rock. Dajcie znać, jeśli macie ochotę wybrać się na nowego Spider-Mana.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
4: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock. W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

i jakże legendarnie nam się zrobiło za sprawą tej wyjątkowej kompozycji z cyklu MTV Unplugged. To The Man Who Sold The World i Nirvana Westerok. Do tego cyklu koncertów będziemy jeszcze wracać także po 19 w Radarze. Natomiast teraz, skoro jesteśmy w tym środowisku około nirwanowym, to oddajmy głos najstarszej córce Dave'a Grohla. Córce, która całkiem niedawno przedstawiła swój debiut, czyli Be Sweet To Me, a można powiedzieć swoją muzyczną edukację zaczęła od Beatlesów. Kiedy trafiła na nauczyciela gry na pianinie, to praktycznie potrafi dzisiaj zagrać każdą piosenkę zespołu The Beatles, a później dzięki już znajomości nut i akordów otworzyły jej się drogi do innych instrumentów, no i zaprzyjaźniła się z gitarą, z ukulele, bas, perkusja, cymbały, no to wszystko jest w stanie dzisiaj także wykonywać na różnych instrumentach. Pamiętamy natomiast to, kiedy debiutowała te kilka lat temu, między innymi u boku ojca, wykonując kompozycję Adele. Chodzi o When We Were Young. Wyjątkowa jest to artystka, której myślę, że warto będzie się przyglądać w kontekście muzycznym i w oczekiwaniu oczywiście na kolejne płyty, bo myślę, że ich będzie cała masa. To Back in the Cake z debiutu pani Violet Grohl.

0: I to jest niesamowite, że jeszcze chwilę temu mówiliśmy o 19-letniej Violet Grohl, która jeszcze w maju debiutowała ze swoim krążkiem. Wyobraźcie sobie, że tę kompozycję stworzył 17-letni wówczas basista Andy Fraser. To tak, żeby było jasne, że to nie wiek decyduje o tym, czy ktoś ma talent, czy go nie ma.
1: Autopromocja. Melina
2: Rock. Tomasz Raczek.
3: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś tak konferencjerkę?
2: No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było. Ciu, tak? Ciu. Byłem konferencjerem oczywiście. Złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferencjer. Wiesz.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
6: Reklama.
1: SK Rock. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zahaczymy rocznicowo MTV Unplugged, jak obiecywałem. Zrobimy także mały update informacji o nowym krążku Def Leppard. Ale zanim to wszystko, oddajmy głos Jezusowi. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To nie o mnie chodzi. To chodzi oczywiście o ten piękny klasyk od Genesis.

wczoraj Chad Smith potwierdził, że panowie z Red Hot Chili Peppers wracają do studia. Muzycy będą tworzyć premierowy materiał całkowicie od zera. Czekamy, drodzy państwo, tym bardziej, że w składzie jest w końcu John Frusciante. To może brzmieć naprawdę fenomenalnie. A propos wielkich powrotów, cieszy fakt, że Larry Mullen Jr. wrócił do zespołu U2 po dłuższej przerwie związanej z jego problemami zdrowotnymi, no bo jest teraz też okres do świętowania, a właściwie lada chwila, bo we wrześniu zespół będzie świętował 50-lecie działalności. To jest moment, gdy Larry Mullen Jr. umieścił na szkolnej tablicy ogłoszeń w dublińskiej szkole odręcznie napisane ogłoszenie o poszukiwaniu muzyków do założenia zespołu. I tak zaczęła się ta historia i trwa po dziś dzień. To ich nowe Street of Dreams z nadchodzącej, pierwszej od wielu lat nowej płyty zespołu U2.

To ważna muzyczna przypominajka dla wszystkich kierowców. To Open Your Eyes. To Guam Apes, Westy Rock. Natomiast dla fanów winyli mam także coś, co spowoduje, że wasze oczy będą szeroko otwarte. Mówiłem już o MTV Unplugged dzisiaj. No pięknie wyglądają te winyle, pięknie. Dzisiaj zespół Alice in Chains ogłosił wydanie jubileuszowe swojego kultowego występu MTV Unplugged z okazji 30. rocznicy. Ta reedycja ukaże się 25 września. Będzie dostępna oczywiście na płycie CD, będzie podwójna płyta winylowa, taka zwykła czarna. Natomiast będzie też limitowana edycja kolorowego winylu Solar Flare. Wygląda tak pięknie, jak pięknie także brzmi ten koncert sprzed lat zespołu Alice in Chains. To z MTV Unplugged. The wood.

0: No przecież tutaj wszystko się zgadza. To nowe dźwięki od Def Leppard, to Rejoice. Natomiast cała płyta nie będzie tak brzmiała. To jest tylko mała zapowiedź tego, co już na sklepowych półkach na początku przyszłego roku. Zresztą panowie mają naprawdę naćkane w kalendarzu. Ja jestem mocno zaskoczony ich entuzjazmem a propos powstawania właśnie tej nowej, jeszcze nie wydanej płyty, jeszcze nie nazwanej płyty zespołu Def Leppard, bo z jednej strony oczywiście rezydentura koncertowa w Las Vegas, a z drugiej strony tworzenie nowych dźwięków. Pamiętam, jak dosłownie dwa dni temu gitarzysta Phil Collin, zapytany o to, jak przebiegają prace nad nową płytą, powiedział: właściwie to dziś rano coś robiłem. Muszę coś nagrać, kiedy wrócę do Stanów, to nieustanna praca, ale świetna zabawa. To po prostu cudowne móc grać w tak różnych stylach muzycznych i nie tkwić w czymś, czego nie lubimy i robić to z powodów, dla których to robimy. Natomiast najciekawsze w tej wypowiedzi jest ten fragment o różnych stylach muzycznych i to właściwie potwierdza się w kontekście tego, co wcześniej mówił pan Joe Elliott. Wspominał wtedy, że to prace nad najbardziej zróżnicowanym albumem do tej pory zespołu Def Leppard. A mówimy o zespole, który nie istnieje od kilku lat, tylko naprawdę dekady jest z nami. Dlatego to jest naprawdę mocno intrygujące w kontekście tego, co pojawi się na sklepowych półkach na początku przyszłego roku.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki
3: naprawdę
2: są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają to jasny pieru.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
7: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
7: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

Historia tego zespołu była zupełnie inna, już taka bardziej współczesna, w odniesieniu oczywiście do tuzów muzyki rockowo-metalowej, ponieważ trzy siostry z Meksyku w 2013 roku, które miały 7, a najstarsza 13 lat, postanowiły w 2014, rok później, zrobić cover Enter Sandman. I ten właśnie cover stał się wiralem, do tego stopnia, że sam Kirk Hammett nazwał Paulinę niesamowitą perkusistką. To trzy siostry z Meksyku, które dzisiaj jako The Warning tak naprawdę podbijają sceny muzyczne na całym świecie. Całkiem niedawno panie dały fenomenalny koncert także w Warszawie. Natomiast gdyby dzisiaj zapytać, no jakby nie patrzeć, wielką tuzę muzyki rockowej, czyli pana Derricka Whibleya, którego świetnie znamy z formacji Sum 41, który zakończył już ten etap po 30 latach, zakończył tak naprawdę 30 marca zeszłego roku historię tego zespołu, no to ten początek wyglądał zupełnie inaczej. Bez żadnych wirali, tu trzeba było się naprawdę łokciami dopychać do mainstreamu. To Still Waiting i Sum 41. So,

0: Jeśli Państwu kojarzy się jakoś ta kompozycja, to najprawdopodobniej widzieliście film Zmierzch z 2008 roku, bo to właśnie ta kompozycja trafiła jako ścieżka dźwiękowa tego dzieła sprzed wielu lat. Swoją drogą sama Hayley Williams powiedziała, że wybrała tytuł właśnie The Code, ponieważ piosenka opowiada o narastającym napięciu, niezręczności, gniewie i zagubieniu między Bellą a Edwardem. Ja tutaj już nie będę wchodzić, drodzy Państwo, w szczegóły. Widzieliście, no to wiecie, o co chodzi.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ty jesteś wodnik,
3: tak,
2: nie?
3: Tak.
2: I zobacz, ostatnio twój nastrój był gorszy, a ty czułeś, że wszystko dobre, co spotkało cię ostatnio, właśnie się kończy. Ale teraz nastąpi koniec tych problemów i to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I zupełnie w przypadkiem ostatnio prowadziłeś program z Asią, miałeś nastrój gorszy i dzisiaj za dotknięciem czarodziejskiej różdżki jest lepszy.
4: Dziękuję ci. A wiesz, że jak była tutaj Asia Ziętarska, to nie żartowałem sobie z mojej żony, a przy tobie jakiś taki diabeł we mnie włazi od razu.
2: No widzisz?
4: No.
2: Nie, dziękuję.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka.
7: Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sięgniemy po dzisiejszą premierę od Wolf Alice. Powiem także o dużym wyróżnieniu dla Paula McCartneya. Ale zanim to wszystko, czas na ważne wyznanie miłości. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam na ostatnią godzinę naszego piątkowego spotkania w radarze. To Chłopcy z Placu Broni.

To teraz muzycznie lekko zwolnimy, ale mam wrażenie, że stylistycznie pozostaniemy przy takich klimatach jak Better Man od formacji Pearl Jam. Natomiast muzycznie będziemy inspirować się relacją trzech sióstr. Chodzi o nowość od formacji Wolf Alice. To dzisiaj dostaliśmy tę kompozycję. Zresztą muzycy tego zespołu połączyli siły z Julią i Brion z Sunflowers Bean, aby wspólnie wykonać ten cover utworu Hammond Song.

Jakże klasycznie nam się zrobiło na Antyniański Rok w dzisiejszym piątkowym radarze. Tak pukająco. To Guns i Westrock. Jak już jesteśmy przy klasyce, drodzy Państwo, to złośliwi by powiedzieli, że ktoś sobie tam w Wielkiej Brytanii przypomniał o facecie, który nazywa się Paul McCartney, który skończył 84 lata, no i właśnie został nominowany do bardzo ważnej nagrody. Właściwie Paul McCartney nie był nominowany do żadnej ważnej nagrody przez ostatnie kilkadziesiąt lat, a tutaj takie zaskoczenie w kontekście nagrody Mercury Prize. On, Florence and the Machine, pojawił się tam także Suede ze swoim ostatnim krążkiem. Natomiast dlaczego Mercury Prize? To jest taka bardzo ważna nagroda, o której rokrocznie opowiadam na Antyniański Rok w Radarze, bo to jest jedna z najbardziej prestiżowych nagród muzycznych na świecie, ponieważ stawia wartość artystyczną i oryginalność albumu ponad jego sukces komercyjny i wyniki sprzedaży. To jest nagroda, która przyznawana jest od 92 roku dla najlepszej płyty z Wielkiej Brytanii i Irlandii, no i co chyba najważniejsze, stanowi taką kluczową, niezależną alternatywę dla zdominowanych przez wielkie wytwórnie nagród Brit Awards. I dlatego, drodzy Państwo, zerkając chociażby na tę piękną listę laureatów, w latach 90. to był zespół chociażby Pulp, Portishead, Suede, Primal Scream. W latach 2000. to był Arctic Monkeys, to był Franz Ferdinand, to był Alt J i tak dalej, i tak dalej. Kilkadziesiąt, a właściwie 10-15 lat później to był Wolf Alice, który dzisiaj się pojawił, czy PJ Harvey. No i najnowsze nagrody to m.in. mój ukochany, któremu już wyznawałem miłość na Antyniański Rok w ostatnich latach wielokrotnie, Sam Fender. Niesamowity. Uwielbiam go bardzo. Ale dzisiaj nie o nim, tylko o ważnej płycie, za którą właśnie tę nominację otrzymał Paul McCartney. Chodzi o płytę The Boys of Danger Lane. 22 października poznamy laureatkę albo laureata, no i trzymamy oczywiście kciuki za Paula McCartneya. To właśnie z tej ostatniej płyty, tej nominowanej, to jego Come Inside.

0: tak jak Dave Grohl uwielbia być na scenie, uwielbia grać, tak jak ja uwielbiam być Świętym Mikołajem i rozdawać bilety chociażby do kina. Dzisiaj każda osoba, która do mnie napisała, otrzymała już podwójne zaproszenie właśnie na nowego Spidermana. Tak sobie policzyłem, że od wtorku, drodzy Państwo, rozdałem tych biletów w radarze aż 40, więc bawcie się dobrze w kolejny weekend, a właściwie w ten weekend i w kolejne dni na nowym Spidermanie.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Autopromocja.

Warto jest, drodzy państwo, marzyć, bo jak fani informacji The Cranberries marzyli przez całe dekady o tym, żeby w końcu na sklepowych półkach pojawiła się wyjątkowa płyta z MTV Unplugged z 95 roku. A propos tego fenomenalnego, wtedy akustycznego koncertu tejże formacji, i to w końcu się ziściło. Dzisiaj trochę mówiliśmy o MTV Unplugged w kontekście 30-lecia tej płyty Alice in Chains, której premiera już za chwilę. Mówiliśmy także w kontekście Nirwany. Warto wspominać, dlatego że te płyty jeszcze czasami się pojawiają ku zaskoczeniu co po niektórych. To nie tylko to wszystko, co działo się w latach 90., ale także to, co jeszcze nadal się dzieje. A propos tego, co muzycznie nadal się dzieje, to pan Marilyn Manson nie próżnuje, jeśli chodzi o nowy krążek. To właśnie z niego, to Exit Wound.

0: I kiedy ten zespół po raz pierwszy ruszył na tournée do Stanów Zjednoczonych, to wszyscy po tej nazwie myśleli, że to jest kapela gospel. Tak to było lata temu w Stanach Zjednoczonych. Więcej o tych historiach ze Stanów opowie Łukasz już za kilka chwil po 21 na antenie Eski Rock. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Kłaniam się, polecam się w sobotę i za jakiś ponad tydzień, ponieważ jeszcze na chwilę czmychnę na małe wakacje. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Droga 66 w Esce Rock. Esce Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.
2: To jest Eska Rock w piątek, 31 lipca 2026 roku. Minęła godzina 21. Pora zatem rozpocząć drogę 66. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko. I chociaż jestem na urlopie, to postanowiłem zostawić Państwu trochę muzyki. Konkretnie mam dla Państwa dzisiaj dwa utwory jednego zespołu, w dodatku obydwa to są kawałki z oklaskami. Dzisiejszym bohaterem będzie grupa The Allman Brothers Band. Pierwszy w kolejności utwór, który przygotowałem, nosi tytuł In Memory of Elizabeth Reed. No to posłuchajmy.

0: promocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Jakby to ona płaciła, to bym nie sprawdzał.
2: Znaczy ja też nie mogę patrzeć, jak moja żona płaci, naprawdę.
3: Tak, i co, nie jedzie?
2: Zawsze się odwracam.
4: Trzy małe żubry z Wielkopolski szukają imion, ale uwaga, muszą się zaczynać od liter PO.
2: To jest jakaś propaganda polityczna.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama. Droga 66 w Esse Rock.
6: In Memory of Elizabeth Reed, w dodatku w wersji live. Za nami w dzisiejszej drodze 66, drodze wyjątkowej, bo urlopowej. Tak naprawdę mnie tutaj nie ma. Wypoczywam sobie u naszych południowych sąsiadów, natomiast specjalnie dla Państwa postanowiłem zostawić trochę muzyki. Przed nami jeszcze jeden kawałek, ale zanim go odpalę, to przypomnę, że cały czas mogą Państwo do mnie pisać na droga66@skrok.pl, a wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skrok.pl w zakładce podcasty. No to jeszcze jeden kawałek grupy The Allman Brothers Band, również w wersji live, tym razem z wydawnictwa Live at Fillmore East, rejestrowanego 12 i 13 marca 1971 roku. Numer, którym żegnam się dzisiaj z Państwem, nosi tytuł Mountain Jam. Łukasz Szeciłowski, pięknego wieczoru życzę, no i do usłyszenia w kolejnej Drodze 66, ta już za tydzień, o 21 w Esterok.

0: tylko amerykańska muza. Droga 66 w ESC Rock. Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00
1: w ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.